0: over 50 years. This is 92.7 FM, CKJS.
1: Dzień dobry, Polsko. To znowu my.
2: 3, 2, 1, start.
3: Radio Polonia Winnipeg. Polski głos w Manitobie. Nadajemy z samego środka Kanady na fali 92 i 7 FM. W niedzielę od 14.30 do 17.00. Jesteśmy programem pełnym najlepszej i pozytywnej radiowej energii pod kanadyjskim niebem. Na naszej antenie stawiamy na fajną muzykę, polonijne informacje i całe mnóstwo wywiadów. Prezentujemy Polonię, promując polskie imprezy, wydarzenia kulturalne, będąc zawsze blisko słuchaczy. Blisko Polonia. Radio Polonia Winnipeg. To polski głos w Manitobie. Na fali 92 i 7 FM. Twoje radio na preriach Kanady.
4: Halo, halo, halo, halo. Tu Radio Polonia Winnipeg. Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. No i cieszymy się, że znów możemy spotkać się na naszej antenie, na antenie 92 i 7 FM.
5: Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Przed nami kolejne spotkanie i jak zawsze możecie liczyć na co? Na dużo rozmów, na dużo ciekawych tematów, na informacje, które dotyczą naszego tutaj życia poza granicami Polski i naszych polonijnych środowisk.
4: A trzeba przyznać, że od naszej minionej audycji, czyli przez ten ostatni tydzień, wydarzyło się naprawdę sobie sporo.
5: Tak, tak, tak, dużo się działo, bo tak, za nami wydarzenie, 120. rocznica Sokola Winnipeg. Tyle było przyjęć, spotkań, był koncert polskich zespołów działających w Winnipegu. Za nami również spektakl poświęcony życiu i twórczości noblistki Wisławy Szymborskiej w wykonaniu polskich, naszych kanadyjskich aktorek Agaty Pilitowskiej i Marii Nowotarskiej. A dzisiaj modlitwa biskupa Alberta Legata w kościele świętego Andrzeja Boboli. A przed nami koncert wileński. Do Winnipegu przybędzie z Wilna znany muzyk i solista z Wilna Ryszard Bryżys. Na koncert zapraszamy serdecznie już 31 października.
4: Tak, oczywiście nie zabraknie okazji do rozmów z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Tak więc zapraszamy, zostańcie z nami, bo zapowiada się bardzo ciekawa audycja. Jesteśmy z wami do godziny 17, a zaraz po naszym programie, tuż po godzinie właśnie 17, prosimy nie zmieniać częstotliwości. Zapraszamy na retransmisję mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli. Dziś msza święta w języku polskim i angielskim.
5: Również w obecności biskupa Alberta Legata. Witamy jeszcze raz najserdeczniej wszystkich, którzy są z nami. Gdzie jesteście? Gdzie nas słuchacie? Jak to mi jest? Gdzie jesteście? Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi waszych wpisów na naszym Facebooku. Radio Polonia Winnipeg Manitoba. A my to Irek Lemans.
4: Dzień dobry. I Sabina Lemans.
5: Dzień dobry.
4: Oraz nasz realizator Justice Pangan, Maganda Hapon, my friend.
6: Maganda Hapon, dzień dobry, everybody.
4: No, your Polish is getting better and better. Even no, like no accent, no accent. Nasz program nadaje dzięki wsparciu wielu osób, sponsorów i darczyńców, którym teraz chcielibyśmy serdecznie podziękować i ich wam przedstawić.
7: Program Radio Polonia Winnipeg na rok 2026 sponsorują biznesmeni. Józef Gubała, właściciel firmy Paul Construction. Ryszard Czajka, właściciel firmy Advance Environmental Services. Księgowy Artur Olszewski, właściciel firmy ACT Accounting Services. Marek Kucel, właściciel firmy Breathe Easy Eco Solutions. Rafał Grymuza, właściciel firmy Active Mechanical Contracting oraz Zdzisław i Patryk Gutowscy, właściciele firmy Gutowski Motors. Kolejna grupa sponsorów to sklepy i usługi, czyli miejsca, bez których ani rusz. Paweł i Czesław Szurlej, właściciele sklepu Golden Hand Jewelry. Jan Leszczyński, właściciel sklepu mięsnego M&S Meat Market. Anna Nabrzeska, właścicielka sklepu Anna Family Store. Kazimiera i Andrzej Gajdamowicz, właściciele sklepu Lord Selkirk Furniture. Mirek i Monika Książkiewicz, właściciele sklepu Polsat Center. Dentysta, Tomasz Sposob, Seven Oaks, Dental Center oraz Jerzy Piotrowicz, agent pośrednictwa sprzedaży i kupna nieruchomości. Program wspierają też organizacje polonijne, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne, Sokół Winnipeg, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Manitoba, Polskie Towarzystwo Sokół St. Boniface, Królewski Polsko-Kanadyjski Legion nr 246 oraz Polski Klub Seniora w Winnipegu. Wspierają nas również osoby prywatne, ludzie o wielkich sercach, Jolanta Jasjawicienie, Maria Mielczarek, Stan Zysk, Ela Gałązka, Małgorzata von Lau, Mirosław Bator oraz Kazimierz Pater. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie i zaufanie. Dzięki Wam Radio Polonia może nadal realizować swoją misję i służyć Polonii w Manitobie z uśmiechem, energią i dobrą falą w każdy weekend.
4: Przed nami 2,5 godziny naprawdę wyjątkowego spotkania i rozmowy z przedstawicielami Polonii z różnych zakątków świata. Będziemy na Litwie w Wilnie, będziemy w Ballymahon w Irlandii, w Nowym Jorku, US of A, a także tutaj w Kanadzie, a dokładnie w Toronto i
5: dalszych okolicach.
4: Edmonton, tak. Porozmawiamy o kulturze, mediach, działalności polonijnej, najważniejszych wydarzeniach i o tym, co dzieje się w naszych polonijnych środowiskach. A na początek, gdzie będziemy dzwonić?
5: Na początek połączymy się z Bożeną Krasuń. Jest to znana działaczka społeczna mieszkająca na stale we Włoszech, która angażuje się w promowanie Polaków żyjących poza granicami Polski, ale teraz Bożena chyba jest...
4: Nie chyba, tylko na pewno.
5: W Wilnie.
4: W Wilnie, w twoim kochanym Wilnie.
5: Pozdrawiamy bardzo serdecznie Wilno. No właśnie, nie tylko Bożena jest w Wilnie. Wilno, witaj, pozdrawię, pisze Jolanta Jasjawicz, nie? Mile słowa tworzą, piękne wspomnienia stwórzmy dziś wokół siebie. Więcej ciepła, wsparcia i pozytywnych emocji. No i Jacek Waldhaus, znana osobowość polonijna, również pisze, no i jestem w waszym Wilnie. No i jesteśmy ciekawi, jak tam jest.
4: Tak, na co dzień Jacek mieszka w Brukseli.
5: No właśnie, Bożena też jest w Wilnie. Zapytam też, jak tam jest. A Bożena opowie nam, co działo się w Wilnie, bo w Wilnie odbyła się gala finałowa konkursów Osobowość Roku Polonii Świata i Młody Lider Polonii Świata. Jak to było? Co się wydarzyło? O wszystkim dzisiaj w naszej audycji.
4: Z Wilna przeniesiemy się do Ballymahon w Irlandii, bo tam będzie na nas telefon czekać Sławomir Kazek, dziennikarz i działacz polonijny, przewodniczący Midland Polish Committee, absolwent studiów podyplomowych, nowe media w organizacjach polonijnych zorganizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. A o czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o współczesnych mediach polonijnych i ich roli w życiu Polonii.
5: Dzisiaj też połączymy się z Wojtkiem Gawędą. Nasz znany polski-kanadyjski artysta kabaretowy, działacz kulturalny już odebrał swoją wielką nagrodę Grand Prix w konkursie Melodie minionych lat 2026. No i... zapytamy, jak wyglądało wręczenie tej nagrody i odbieranie tej nagrody i jak wygląda dalsza działalność artystyczna Wojtka tutaj w Kanadzie.
4: W dalszym ciągu pozostaniemy w Toronto. Agata Pilitowska będzie naszą następną rozmówczynią. Wybitna aktorka polonijna, od lat związana z Salonem Poezji, Muzyki i Teatru w Toronto. A tematem rozmowy będzie jej ostatni spektakl w Winnipegu oraz najbliższe plany i przedstawienia.
5: Dzisiaj Nowy Jork jest...
4: New York, New York!
5: Ubarwiony na biało-czerwono. Prawdziwe święto polskiej dumy narodowej i jedności Polaków w Stanach Zjednoczonych. Wielka impreza, parada Pulaskiego. Dzisiaj na 5 Avenue w Nowym Jorku. A opowie nam o paradzie Pulaskiego Kasia Drucker z Nowego Jorku, znana aktorka, kompozytorka, poetka, dyrektorka Teatru i Opery Society Teos, opowie nie tylko o paradzie Pulaskiego, ale także o tym, jak żyje, jaką, co czerpie z kultury, z wydarzeń polonijnych w Polonie Nowego Jorku.
4: Następnie przeniesiemy się do Toronto. Teresa Szramek, prezes Zarządu Głównego Związku Polaków w Kanadzie, a będziemy z nią rozmawiać o najważniejszych wydarzeniach i aktualnej działalności środowisk polonijnych w Ontario. Dużo w ostatnim czasie działo się w Toronto i okolicach, także o tym wszystkim powie nasz korespondent Teresa Szramek.
5: Wśród gości 120. rocznicy Sokola Winnipeg jest senator Rzeczypospolitej drugiej kadencji, wicedyrektor Muzeum Niepodległości, poprzednio dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki, dziennikarz Przeglądu Sportowego, autor książki o tematyce piłkarskiej Cwaniaczko Nie Podskakuj, Tomasz Jagodziński. No i Marian Jaworski, prezes Sokola Winnipeg, zabrał naszego dostojnego gościa w podróż po Kanadzie. Tak, jak wygląda taka podróż?
4: Samochodem.
5: Samochodem, dwóch przyjaciół. Jak wygląda spotkanie z Polonią tam, gdzie podróżują Marian Jaworski, Tomasz Jagodziński? No i jak przebiegały obchody 120-lecia Sokola tutaj w Winnipeg? i jakie odbywają się teraz spotkania w drodze na zachód Kanady, usłyszymy dzisiaj w audycji.
4: Tak, ja dodam do tego, że to jest podróż przez góry skaliste oraz spotkania w Edmonton z ojcem Tomaszem Kościńskim, byłym proboszczem parafii Ducha Świętego tutaj w Winnipegu, także naprawdę zapowiada się ciekawa audycja, ciekawe rozmowy. Będzie po polsku i z pewnością nie zabraknie oczywiście dobrej energii i dobrej muzyki. Jeżeli mówimy o muzyce, to pierwsza piosenka na dobry początek. Zabiorę cię tam, właśnie tam, nie wiem, pamiętasz tą piosenkę z zespołu Kancelaria?
5: Zabiorę cię właśnie tam.
4: Zabiorę cię właśnie tam, a nie będę śpiewał, bo nie mam dobrego głosu do śpiewania.
5: A kto to śpiewa?
4: No, wysłuchamy tej piosenki w rytmie reggae.
5: Tak? Ciekawe.
4: Reggae z męskim wokalem i gitarą klasyczną, także zostańcie z nami i mamy, będziemy łączyć się z Wilnem, bo tam czeka na nasz telefon Bożena Krasun. I my właśnie zabierzemy wam, właśnie tam, do Wilna, na Litwie.

0: Save with instant rebates provided by Efficiency Manitoba. We're here to help you save on your energy-efficient purchases and on your energy bills. Right now, we're offering $5 and $10 off select energy-efficient products at participating retailers. Save instantly on dimmers, outdoor plug-in timers, energy-efficient showerheads, weather stripping, and more. Offer ends December 10th. Visit efficiencymb.ca/instant-rebates to find a retailer near you.
1: This Fire Prevention Week, let's charge into fire safety and spread the word about making smart choices every time you plug into charge. Buy only certified and approved chargers and cords. Otherwise, you could damage the battery or create a fire risk. Charge safely on a hard, flat surface like a table, desk, or floor. Unplug the device when it's fully charged to prevent overheating and reduce battery stress. This Fire Prevention Week, remember, safe charging is a superpower. A message from the Manitoba government.
2: Rozmowa międzynarodowa. Rozmowa międzynarodowa.
3: Thank you for calling.
4: A my dzwonimy teraz do twojego kochanego Wilna na Litwę.
5: Tak, bo tam jest po wielkiej gali osobowość roku Polonii i świata Bożena Krasoń. Halo, dzień dobry, dobry wieczór.
4: Dobry
5: witamy
4: wieczór.
5: Cię, Bożeno, bardzo serdecznie.
6: Dobry wieczór, jak zawsze miło się z wami łączyć.
5: I vice versa, jak tutaj mówię.
4: No wczoraj w tym roku nie mogliśmy być na gali.
5: Bardzo żałujemy. Gale finałowe.
6: A jest czego.
4: Tak, wiemy, widzieliśmy w internecie wiele relacji. Dziękujemy Jackowi za umieszczenie wszystkiego na bieżąco. My to lubimy, my to kochamy. Tak.
5: Laureatom gratulujemy nagród, organizatorom treściwego wydarzenia, a ciebie prosimy, szefową, kierowniczkę, prezeskę Międzynarodowego Stowarzyszenia Polonijnego i taką jedną z organizatorek konkursu Osobowość Roku Polonii Świata, o podsumowanie, jakie wrażenie? Najpierw zacznijmy od tego, dlaczego Wilno, jak powitało was Wilno?
6: No, jak już wiesz, to ja byłam już w zeszłym roku w Wilnie i cudowne miasto. Tu po

0: Ludzkość to nie jest tak, jak to ktoś powiedział, nabyta, tylko Polacy są urodzeni. I to Wilno przekazuje nam tradycję, przekazuje nam tą polskość w zupełnie inny sposób, jak my, emigranci w różnych krajach. Więc spotykamy tutaj tą polskość taką najprawdziwszą. I stąd padł wybór na Wilno.
1: W jakim miejscu odbywała się gala Osobowość Roku Polonii Świata w Wilnie?
0: No, musiała się odbyć w Domu Polskim. Macie w Wilnie. Mówię macie, bo ty też należysz częściowo do tego Wilna. Więc przepiękny dom kultury, Dom Polski. Więc tutaj na sali, na dużej sali w Domu Polskim odbyła się gala.
1: Czy mieszkaliście również w hotelu w Domu Polskim? Mieliście taką
0: W
1: możliwość?
0: większości tak. W większości naszych przyjezdnych gości mieszkało w Domu Polskim. Niektórzy sobie tam mieszkali w innych miejscach. No ale jednak my jako ja przynajmniej i najbliżsi moi z zarządu oczywiście wybraliśmy Dom Polski, bo najlepiej
1: Wszystko na
0: było
1: miejscu.
0: być dokładnie wszystko na miejscu, a powrót z gali był tak trudny, że do pokoju szłam boso, więc.
1: Tak. Teraz prosimy Cię powiedzieć, kim są laureaci tytułu Osobowość Roku Polonii Świata i młody lider?
0: To może zacznijmy od młodego lidera,
1: Bardzo
0: więc
1: proszę.
0: młodym liderem Polonii Świata została Amelia Piwowarczyk ze Stanów Zjednoczonych. Kochani, przesympatyczna młoda kobieta, mądra, poukładana. Jak ją poznałam na żywo, porozmawiałyśmy, to naprawdę jestem ogromnie szczęśliwa, że to do niej trafiła statuetka.
1: Serdecznie gratulujemy. Amelia Piwowarczyk ze Stanów Zjednoczonych, młody lider Polonii Świata.
0: Natomiast w kategorii już naszej tradycyjnej osobowość roku Polonii Świata, w tym roku przyznaliśmy 3 nagrody, 2 drugie miejsca i jedno pierwsze.
1: Tak.
0: Drugie miejsce zajęły ex aequo Małgorzata Dąbrowska z Norwegii oraz Patrycja Sałacińska z Hiszpanii.
1: Gratulujemy. I laureat
0: I
1: tytułu?
0: główna statuetka poszła do Bogusławy Sipiory z Indii.
1: Bogusława Sipiora z
0: Z
1: Indii. Ja
0: Indii.
1: zapisuję.
0: Ona ma dwuczłonowe nazwisko, ale jestem tak zmęczona, że nie pamiętam tego drugiego członu nazwisko, wybaczcie.
1: Nigdy jeszcze nie słyszeliśmy, nigdy nie rozmawialiśmy z nikim, kto jest takim filarem naszej polskiej kultury, naszych tradycji w tak dalekim zakątku świata, jakim są Indie.
0: Ale powiem wam więcej, że my też nie i dowiedzieliśmy się dzięki niej, bo przyleciała na galę wraz z panią konsul, która jest, ją tam wspiera w Indiach. I dowiedzieliśmy się bardzo dużo ciekawych rzeczy na temat Polonii w Indiach. Także no, bardzo sympatyczna, bardzo ciekawa osoba. I sam fakt, że przyleciała z tak daleka do nas, to już było naprawdę wow.
1: Co jeszcze możesz powiedzieć o Bogusławie, bo to takie, no, takie niespodziewane i takie odkrywcze dla bardzo wielu.
0: Tak, najbardziej nas chyba zainteresowało i troszeczkę może nawet zszokowało to, jak powiedziała na scenie, że oni są bardzo małą społecznością, bo jest ich tam 300 osób.
1: W jakimś konkretnym miejscu, czy oni się wszyscy łączą
0: Delhi.
1: w Delhi?
0: Ale ogólnie mówiła, że w Indiach jest bardzo mało Polaków, ale oni bardzo chcą działać i chcą coś robić od siebie dla Polski. I my właśnie rozmawiałyśmy też, jak możemy im pomóc, żeby, bo oni ze względu na trudne warunki polityczne i gospodarcze, wiadomo, w Indiach, nie pewnej rzeczy nie mogą przekroczyć sami, nie mogą zrobić, więc prosili nas o radę, o pomoc, jak można coś zorganizować. Także z Bogusią zostajemy w kontakcie i na pewno będziemy starać się ją jakoś wyeksponować jeszcze bardziej, żeby im pomóc, żeby oni, bo oni też się czują częścią Polski i chcą to pokazać całemu światu, że mimo, że ich jest mało, to też tam są.
1: Gratulujemy. Laureatka tytułu Osobowość Roku Polonii i Świata, Bogusława Sipiora z Indii, z Delhi. Mamy nadzieję, że kiedyś Bogusławę będziemy gościć na naszej antenie. Co ty na to, szefie?
2: Myślę, że tak, że wszystko zależy to od czasu, możliwości, bo wiem, że różnica czasu między Kanadą a Indiami jest chyba dosyć spora, ale myślę, że na pewno będzie okazja porozmawiać ze wszystkimi laureatami.
1: Boże, no jak przebiegała gala? Kto przybył? Jakie były momenty artystyczne? Co ci najbardziej zapadło tak w serce i w pamięć i teraz nam opowiesz?
0: Wiesz co, ty wiesz, wy wiecie, że każda taka gala to jest dla mnie ogromne przeżycie. To są ludzie, nowi ludzie, którzy przyjeżdżają. Przyjeżdżają ci, których już znamy, przyjeżdżają nowi ludzie, którzy poznają się z tymi, którzy już są od kilku lat. Jest atmosfera wyjątkowa. Ale w tym roku była jeszcze bardziej wyjątkowa i była naprawdę niesamowita atmosfera. Myślę, że cały przebieg tej gali to jak zawsze jest, wiesz, duży stres, duże takie spięcie, bo żeby wszystko poszło dobrze. Ale finalnie to była fantastyczna gala. I wydaje mi się, że Polonia zaczyna przynajmniej ta, która była na gali, troszkę mówić jednym głosem. Mhm.
1: Prowadzili galę, widziałam, Krystyna Wolejko, którą serdecznie pozdrawiam, i Dawid Jurewicz, również jeden z laureatów Osobowości Roku Polonii i Świata, którego również bardzo serdecznie pozdrawiamy. Występowały zespoły wileńskie, prawda?
0: Tak, oczywiście była tam ze szkoły artystycznej był zespół orkiestry Dentej. Przepięknie grali. Była dziewczynka w wieku 10 lat, która zaśpiewała "Dziwny jest ten świat, że włosy na rękach dęba stawały". Po prostu takiego głosu to ja już dawno nie słyszałam. Przepiękny głos. No i oczywiście niezastąpiony zespół Hałas.
2: Tak, znany z poprzednich edycji Osobowość Polonii Świata, także
0: przepięknie zatańczyli na tle Wilna, więc naprawdę emocje były bardzo, bardzo duże.
1: Mhm. Czy możemy prosić jeszcze o wymienienie organizatorów? Kto razem z tobą i Krystyną Wolejko organizował galę i to spotkanie Polonii z całego świata, można powiedzieć?
0: Organizator jest zawsze tylko jeden.
1: Tak.
0: Nie zmieniam się od 6 lat. Więc.
2: Nie do końca. Boże, no bo z każdym rokiem piękniejesz. To jest coraz piękniejsze.
0: Dziękuję ci bardzo, ale uważaj, żebyś później nie oberwał.
1: No ja się tutaj zgodzę.
2: I Marian to też potwierdza.
0: Natomiast współorganizatorem w tym roku była, tak jak zauważyłaś, Krystyna Wołejko. Całą choreografię przygotowała nam. Zadbała o to, żeby to była piękna gala. Co jeszcze? Wspierało nas wiele osób. Na pewno dziękuję wszystkim sponsorom, dziękuję Domu Polskiemu za udostępnienie, za tą możliwość, że mogliśmy tu to zrobić. Wiadomo, jak jest z finansami, bo wszyscy wiemy, jak jest z finansami. Coraz ciężej organizuje się takie rzeczy, ale naprawdę wyciągnęli do nas pomocną dłoń, również oni, również Związek Polaków na Litwie, również sponsorzy z zeszłego roku. Także no, udało się połatać jakoś dziury i wyszło elegancko.
1: Wczoraj Wilno oklaskiwało zwycięzców, ale usłyszało też bardzo ważny głos ostrzeżenia, że bez realnego wsparcia polonijna działalność może zgasnąć. Z twoich ust padły gorzkie słowa, które obnażyły gorzką prawdę.
2: Ja może w tej chwili zaprezentuję wszystkim naszym słuchaczom właśnie fragment tej przemowy.
0: Chcę, żebym się popłakała.
2: Nie chcę, ale chcę, żeby nasi słuchacze usłyszeli, bo mówimy
0: Proszę
2: o problemach,
0: bardzo.
2: Które dotyczą wszystkich. No, większość naszych rodaków rozsianych po całym świecie, jeżeli chodzi o finansowanie różnych rzeczy, i nie zawsze to jest tak pięknie, jak mówisz, prawda? Bo są często rzucane kłody pod nogi i to czasami no, zniechęca, ale na ten temat usłyszymy twoją wypowiedź, dobrze?
0: Okej.
3: Okay. Ale jednocześnie wszyscy jesteśmy ambasadorami naszego kraju, ambasadorami Polski, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy. Lata pracy, ogrom prywatnych pieniędzy, niezliczone godziny, nieprzespane nocy, a przede wszystkim całe moje serce włożyła w ten konkurs. I właśnie dlatego z ogromnym bólem i smutkiem muszę dziś powiedzieć stop. Dlaczego? Bo jestem zmęczona. Jestem zmęczona walką z układami. Jestem zmęczona nierównym traktowaniem Polonii. Jestem zmęczona patrzeniem, jak na kolejnych wydarzeniach polonijnych i państwowych wciąż pojawiają się te same twarze, podczas gdy tak wielu wspaniałych, oddanych Polsce ludzi pozostaje niewidocznych. Jestem zmęczona sabotowaniem mnie i mojego konkursu. Polonia nie może być tak traktowana jak ktoś gorszy. Polonia nie może być jedynie dodatkiem wtedy, kiedy jest wygodna i potrzebna. Polonia ma prawo. Ma prawo do szacunku, ma prawo do głosu, ma prawo być traktowana jak partner. Wszyscy widzieliśmy i słyszeliśmy, w jaki sposób w tym roku mówiono o przyznawaniu środków polonijnych. Jestem przekonana, że informacje o tym dotarły do Polaków i środowisk polonijnych na całym świecie. Czy naprawdę zasługujemy na to, by podczas oficjalnych posiedzeń padały słowa typu dajmy temu bogolubie? Nie. Nie zasługujemy na to. Środki polonijne nie są prywatnymi pieniędzmi kogokolwiek. Nie należą do osób prywatnych. Są środkami, które powinny służyć całej Polonii. Nam wszystkim. I powinny być przyznawane sprawiedliwie, przejrzyście i uczciwie. I wszyscy mamy prawo domagać się tego od państwa polskiego. Przez szacunek do samej siebie, ale przede wszystkim przez szacunek do państwa, prawdziwych ambasadorów Polonii, nie mogę zaakceptować takiego sposobu traktowania naszej wspólnoty. Bo ja wiem, ile kosztuje wasza działalność. Wiem, ile czasu poświęcacie. Często jest to czas zabierany własnym rodzinom. Wiem, ile serca wkładacie w tą pracę. I wiem również, że bardzo często dokładacie do niej własne, prywatne pieniądze. Robicie to po to, aby poza granicami Polski pokazywać jej piękno. Promować naszą kulturę, nasz język, naszą historię, naszą tożsamość. Promować Polskę. Polskę, która jest również w moim sercu. Polskę, którą kocham całym sercem jak własną matkę. Być może właśnie dlatego trudno jest mi dzisiaj wypowiedzieć te słowa. Nie mogę i nie chcę. Nie chcę dłużej akceptować nierównego traktowania. Nie chcę walczyć z układami, nie chcę udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy wiem, że nie jest. Nie pozwolę i nie będę patrzeć, jak przez układy niszczy się coś pięknego, coś, co powstało od Polonii dla Polonii. W związku z tym podjęłam niezwykle trudną decyzję. Konkurs oraz wszystkie moje działania polonijne zostają zawieszone do momentu, kiedy my, jako Polonia, będziemy mieli równe prawa i będziemy traktowani jak prawdziwi partnerzy.
2: Gorzkie słowa. Jak się czujesz, Bożena?
0: Dobrze. Czuję się dobrze. Wiesz dlaczego? Dlatego, że po tych słowach, oprócz tego, że wszyscy wstali i przez dłuższą chwilę rozlegały się gromkie brawa, to po prostu dotarło do mnie, że to był bardzo dobry przekaz i bardzo dobry moment. Przez cały wieczór podchodzili do mnie ludzie i mówili, że wyjęłam im te słowa z ust. Pytali, jak mogą mi pomóc. Jak mogą się zaangażować, żeby coś zrobić, żeby coś zmienić. Więc wydaje mi się, że ludzie patrzą na to już innymi oczami i chcą coś zmienić. Tylko chyba potrzebowali kogoś, żeby to głośno powiedział.
2: Tak. Tym bardziej,
0: więc
2: że
0: mam nadzieję, że dotrzymają złożonego mi słowa i przyłączą się do tego, żeby wspólnie spróbować coś zmienić. Zobaczymy, jakie będą efekty. Nasi posłowie zaoferowali ze swojej strony też wsparcie na, nie wiem, na jakim to będzie poziomie to wsparcie, ale poczekamy, zobaczymy. Mhm.
2: Bożenko, ja mam takie pytanie, dlatego że na sali był obecny również prezes Rady Polonii Świata, pan Jarosław Narkiewicz. Jak on zareagował na te, jakby nie było, gorzkie słowa?
0: Wziął mikrofon w pewnym momencie i powiedział, że pani Bożeno, proszę się tak łatwo nie poddawać. Mhm. I żebym nie była pesymistką, więc mu powiedziałam, że jestem najbardziej optymistyczną osobą na tej sali.
2: Również na sali był obecny Jacek Waldhaus, który jest znany właśnie z tego, że wypunktował różne, że tak powiem kolokwialnie, przekręty i to, co powiedziałeś w swojej wypowiedzi, że traktowanie właśnie
1: nierówne
2: środowisk polonijnych, osób, które robią fajne rzeczy, są plagiowane, to są tak samo jak plagiatem jest również wiele konkursów podobnych do konkursu, który ty stworzyłaś.
0: Oczywiście, że tak. Do tego stopnia, że zaczyna to być parodią. Ale to nie jest najistotniejsze. To wcale nie jest takie ważne. Najważniejsze jest to, że chcemy być dla Polski partnerem. Nie chcemy być tylko po to, kiedy jest czas na głosowanie i widzą nas wtedy wszyscy, jaka ta Polonia jest piękna i cudowna. Nie chcemy tylko po to, żeby przyjeżdżali i nam wciskali, wiesz, w czym oni nam nie mogą pomóc. Tylko żeby nas traktowali normalnie. Nie żeby były elity, które mają pieniądze, dostają pieniądze i robotnicy, którzy wykonują zadania. Tak być nie może. Tak dłużej być nie może. A jeżeli Polonia cała zbuntuje się naprawdę, to kto będzie reprezentował w krajach Polskę?
1: No tą nutą zakończymy naszą rozmowę. Oby Polonia nie skapitulowała przed rzeczywistością finansową. Obyśmy my nie skapitulowali.
2: No nie wiem, co powiedzieć na ten temat, dlatego, to znaczy wiem, co powiedzieć, tylko nie za bardzo chcę to powiedzieć na antenie Radio Polonia, bo w pełni się z tobą zgadzam. Zgadzam się również z podejściem do tematu przez Jacka Waldhausa, który od wielu lat walczy no, z nepotyzmem i z różnymi sytuacjami, które dzieją się między środowiskami polonijnymi i Senatem, czy Radą Ministrów, no te, i no też pośrednikami, jakim jest Wspólnota Polska i są inne organizacje, które mają za zadanie wspieranie różnych inicjatyw, a jednak te pieniądze trafiają, no jak to ktoś powiedział u nas w czasie audycji, do organizacji kanapowych, czyli jest mąż i żona, tak?
1: No,
2: prezesem.
1: Dziękuję.
2: Także jest i są, no też niedawno przecież była afera, że ktoś tam dostał bardzo duże pieniądze na działalność polonijną, a nic z Polonią tak naprawdę nie miał do czynienia. Także pieniądze są, tylko pieniądze są wydawane, rozdawane, że tak powiem, nie tam, gdzie trzeba.
0: Nie tam, gdzie trzeba,
2: tak.
0: Dokładnie.
2: I teraz wchodzimy do tematu właśnie gali, która... No, jest uroczystością nas wszystkich Polaków, bo to jest gala, gdzie możemy przedstawić, uhonorować ludzi, którzy robią coś fajnego.
1: Potrzebnego
2: dla nas. Ja tak używam słowa fajnego. Chodzi mi właśnie o to, że robimy wiele dobrych rzeczy w różnych środowiskach, rozsianych po całym świecie. I ty, co zrobiłaś, ten konkurs, ta gala jest uhonorowaniem tych właśnie ludzi.
0: Dokładnie. I tak zawsze było. To było tak. Od początku. Takim celem i nigdy to się nie zmieni, bez względu na to, czy ta gala będzie kiedyś jeszcze wznowiona, czy nie będzie, bo to zależy, ale nigdy się to nie zmieni, bo to jest najważniejsze, że to jest konkurs od Polonii dla Polonii, uczciwy, przejrzysty, z kapitułą niezależną, która wybiera członków, laureatów niezależnie. I tak zostanie. To się na pewno nie zmieni. Tu nie wchodzi się w układy, nie ma kolesiostwa, nie wybiera się, bo koleżanka czyjejś koleżanki. Zresztą sami wiecie, bo sami braliście udział. I my przez te 6 lat jesteśmy, mało tego, że niefinansowani, to jeszcze robi się wszystko, żeby nam dowalić. I głośno się już mówi o tym, że problemem jestem ja. A ja jestem problemem dlatego, że zaczęłam głośno mówić i się upominać, że mam też prawa jako Polonia. I upominać się o moje, może nie o moje, ja się upominam o prawa tych Polaków, którzy z różnych stron świata przylatują za własne pieniądze, płacą sobie za kolację, płacą sobie za nocleg, po to tylko, żeby się spotkać z ludźmi z różnych krajów.
2: I my to potwierdzamy, dlatego że będąc w Liverpoolu, będąc w Warszawie, no to jest prawda, opłacaliśmy sobie i przelot, i pobyt w hotelu, i właśnie wstęp na galę, bilet na galę, także jeżeli ktoś mówi inaczej, to jest nieprawda, dlatego że wiem, bo...
0: Zresztą można zapytać nawet posłów, oni też płacili za kolację wczorajszą.
2: Proszę bardzo. Bożenko, przykro nam z dwóch powodów. Dlatego, że został zawieszony konkurs Osobowość Polonii Świata i przykro nam również, że nie mogliśmy wziąć udziału w tegorocznej gali, tym bardziej, że była ona w mieście tak bliskim Sabinie sercu i moim sercu, dlatego, że po części ja mogę powiedzieć, że też jestem Wilnukiem, bo tam jest moja rodzina, stamtąd pochodzi moja żona i to jest to... No przykro mi, że nie mogłem być, ale niestety mieliśmy delegację z Polski i Marian Jaworski nie mógł polecieć. Miał zobowiązania wobec delegacji z Polski i niestety,
0: to rozumiem, naprawdę
2: niestety
0: rozumiem.
2: Nie mogliśmy. I też rocznica 120-lecia Sokoła Winnipeg, także to była bardzo ważna uroczystość dla nas i wiążące się z tym wszystkiego rodzaju imprezy, dlatego że to trwało od piątku do niedzieli. Także przykro nam, mamy nadzieję, że porozmawiamy jeszcze nie raz na naszej antenie na temat ponownego reaktywowania gali Osobowość Polonii Świata, bo naprawdę no, to, co zrobiłaś przez ostatnie 6 lat i co zrobił zespół, który pomagał ci w organizacji, bo to jest naprawdę wielkie wyzwanie, zorganizować to wszystko na odległość, bo na co dzień mieszkasz we Włoszech, teraz tak. I co roku gospodarzem jest inny kraj, inne miasto. Także tych miast było 6. Zaczęliśmy od Włoch, potem był Liverpool, potem Hanower, Warszawa, Wilno i przegapiłem jedno miasto. Jeszcze gdzieś, gdzieś się byliście?
0: Nie przegapiłeś miasta, tylko pierwsza była online, pamiętasz? A.
4: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff communication station.
5: Hi, this is Paul Evanoff, President and CEO of Evanoff Communications. Thanksgiving reminds us to be grateful for our family and friends, and for all the gifts, big and small, that life gives us. On behalf of myself, my family, and all of us at Evanoff Communications, I want to take a moment to say thank you to the dedicated people who make this radio station what it is. Thank you for your hard work, your commitment, and your passion. To our listeners, thank you for allowing us into your homes, your cars, and your lives. And to our advertisers and business partners, thank you for your trust and your continued support. This Thanksgiving, may we all find time to appreciate the people around us and the many blessings we sometimes take for granted. And if we are able, perhaps we can share our time, our kindness, or even a place at our Thanksgiving table with someone who might be in need. From my family and from everyone at Evanoff Communications, I wish you a very happy, peaceful, and heartfelt Thanksgiving.
6: Save with instant rebates provided by Efficiency Manitoba. We're here to help you save on your energy-efficient purchases and on your energy bills. Right now, we're offering $5 and $10 off select energy-efficient products at participating retailers. Save instantly on dimmers, outdoor plug-in timers, energy-efficient showerheads, weather stripping, and more. Offer ends December 10th. Visit efficiencymb.ca/instant-rebates to find a retailer near you.
7: This Fire Prevention Week, let's charge into fire safety and spread the word about making smart choices every time you plug into charge. Buy only certified and approved chargers and cords. Otherwise, you could damage the battery or create a fire risk. Charge safely on a hard, flat surface like a table, desk, or floor. Unplug the device when it's fully charged to prevent overheating and reduce battery stress. This Fire Prevention Week, remember, safe charging is a superpower. A message from the Manitoba government.
2: Tak. No, myślałem, że mam problem z pamięcią, ale... Bożenko, kochana, no trzymamy za ciebie kciuki, ściskamy ciebie bardzo mocno. Pozdrawiamy wszystkich uczestników, wszystkich laureatów, wszystkich, pozdrawiamy tych, którzy pomogli w organizacji tego przedsięwzięcia. Wszystkie informacje, wszystkie wideoklipy możecie znaleźć w internecie, bo już są opublikowane. Polecam tutaj konto naszego przyjaciela Jacka Waldhausa, który na bieżąco umieszczał filmiki z uroczystości, także naprawdę warto obejrzeć, polecam, aby zrozumieć o ogromie tego przedsięwzięcia, o tej gali. Także pozdrawiamy ciebie bardzo serdecznie.
0: Ja was również i waszych słuchaczy.
1: Dziękujemy bardzo, Bożenie Krasuń. Ja jeszcze tylko raz złożę gratulacje zwycięzcom konkursu Osobowość Roku Polonii Świata, a więc drugie miejsce zajęły Margaret Dąbrowska z Norwegii, Patrycja Saladzińska z Hiszpanii, a zwyciężyła Bogusława Sipiora-Dinga z Indii. Natomiast liderem Polonii Świata została Amelia Piwowarczyk ze Stanów Zjednoczonych, z Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży. Serdeczne gratulacje.
2: A my teraz zapraszamy do Wilna muzycznie. Ryszard Bryżys, który niedługo będzie gościł w naszym mieście, w naszym studiu również.
1: Zapraszamy na koncert 31 października już w Winnipegu, w Sokole Winnipeg.
2: Przez tę piosenkę.
1: A ja Wilno w sobie mam, o nim śpiewam, o nim gram.

0: myślę, że ta piosenka zostanie wykonana podczas koncertu, który będzie 31.
1: Zapraszamy. Bilety już wkrótce. 31 października, 7 wieczór, Sokół Winnipeg, muzyka, wileńskie żarty, wileńskie powiedzonka, wileńskie poczęstunek.
0: Tak, a słowo radzącą będzie Sabina Giełwanowska-Lemons.
1: Tak, tak, po wileńsku pogadamy. Może ktoś jest z Wilna? Może ktoś...
0: Z Wilna?
1: Może ktoś z Wilna pochodzi też i tutaj żyje? Odzywajcie się.
0: Mamy dużo wpisów.
1: Tak, z Wilna dołączyła się do nas Jolanta Jasiewicz, Jacek Waldhaus, który jest w Wilnie i jest tu jak w domu, mógłbym to żyć, pisze. Pozdrawia serdecznie nas z Warszawy Hanna Kielich-Rajnka. Mamy pozdrowienie od druha Damiana Maleckiego. Pozdrowienia z Polski. Pozdrawiam ze słonecznej Italii, pisze Urszula Rojek. No i Jacek dodaje, nie pozwolimy Bożenie tak łatwo odejść. Oczywiście.
0: A teraz kolejni rozmówcy, kolejni goście na naszej antenie, no kolejne ciekawe miejsca, bo mamy już za sobą Wilno, a teraz przeniesiemy się do Irlandii.
2: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
3: Are you looking for a treat? Then choose a delicious smoked turkey or chicken from Sausage Makers. A delectable treat that is fully cooked, low on salt, ready to eat, and hard to resist. The preparation of smoked turkey or chicken takes up to 7 days and is cured according to Sausage Maker's secret recipes, then wood smoked to perfection. That golden brown color of irresistible taste, a task that will earn the host compliments from around the table. Call Mike at Sausage Makers at 204-667-2981. Follow us on Facebook or Instagram.
4: Rozmowy dnia sponsoruje sklep Polsat Center, 217 Selkirk Avenue. Oferujemy produkty żywnościowe z Europy, wysyłkę paczek i przekazy pieniężne. Mirek Książkiewicz zaprasza na zakupy do sklepu Polsat Center. Telefon 204 582 28 84.
5: Radio Polonia Winnipeg. Polski głos w Manitobie. 92 i 7 FM. Zaprasza Sabina Lemans.
6: Rozmowa międzynarodowa. Rozmowa międzynarodowa.
0: Thank you for calling. Tak, byliśmy w Wilnie, a ja Wilno w sercu mam. O nim śpiewam, o nim gram. A teraz przenosimy się do Ballymahone, do Irlandii, bo tam czeka na nasz telefon. Jest już przy mikrofonie Sławek Kazek, dziennikarz i działacz polonijny, przewodniczący Midlands Polish Community, absolwent studiów podyplomowych, które właśnie niedawno się zakończyły. Tak. Nowe media w organizacjach polonijnych.
1: Sławek Kazek szefuje społecznej telewizji polonijnej MPC TV i właśnie dostał dyplom jako specjalista studiów nowe media w organizacjach polonijnych. Gratulujemy, Sławku, gratulujemy serdecznie.
0: Brawo.
1: Jesteś z nami?
7: No, tak, dziękuję bardzo. Słyszymy się, rozumiem, tak? Jesteśmy na łączach.
1: Tak.
7: Bardzo dziękuję. Witam was serdecznie. Dzień dobry u was, a u mnie późny wieczór. Także tak, faktycznie... No dużo by opowiadać o tym kursie. Ile mam czasu?
1: No tyle, ile potrzeba, żebyś sedno nam wyjawił.
7: Tak, no kurs, to się wszystko, cała podróż była piękna, bo to była podróż taka właściwie dla takich ludzi, którzy może na co dzień nie tak bardzo nie są, nie zajmują się redagowaniem i wywiadami codziennie i tak dalej, czyli tacy amatorzy, entuzjaści, prawda, mediów polonijnych i tak dalej. Raczej, ale ta podróż się zaczęła rok temu, gdzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych po prostu wyszło z taką inicjatywą, ale z tego, co się dowiedziałem już na kursie teraz, na takim stażu, na którym byliśmy, gdzie dyplomy również odbieraliśmy, to właściwie wiele lat temu z inicjatywą pierwsze to wyszło Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych. Także serdeczne pozdrowienia tutaj dla Teresy, prezes, i dla całej ekipy, bo faktycznie oni, że tak powiem, szepnęli do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że są entuzjaści wśród Polonii, tu i tam i wszędzie na świecie, ale no troszeczkę tego warsztatu dziennikarskiego by chcieli się nauczyć przynajmniej, a później, żeby móc praktykować. Także To był zamysł taki MSZ-u też, polskiego MSZ-u i rok temu powołana, w ogóle na początku była jak gdyby wysłane zapytanie do, przez ambasady lokalne, czy są jacyś chętni, czy są jacyś, jakieś osoby, którzy są też, załóżmy, liderami w swoich społecznościach, bo to też był taki projekt, te wykłady i te przedmioty były też tak dobrane, że to było tak, gro to było dziennikarstwo i wszystko, i nowoczesne dziennikarstwo, social media, sztuczna inteligencja i tak dalej. No ale częścią na przykład jak zarządzać redakcją, jak zarządzać kryzysem w organizacji i tak dalej. Także kilka takich fajnych też przedmiotów było. No i żeśmy najpierw rok temu, to było taki tydzień był w różnych stacjach, w różnych redakcjach, przepraszam, w Polsce, trochę w telewizji, trochę w radio, trochę w papie, Państwowa Agencja Prasowa, tak? Następnie, no, kolejny krok to były studia, czyli zapisanie się normalnie na Uniwersytet Warszawski, bo studia były robione na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dobra kadra, świetna naprawdę kadra specjalistów i to przede wszystkim, to chciałem tutaj podkreślić ze swojej strony, jestem bardzo zadowolony, bo naprawdę no kadra była top, specjaliści 30 lat w swoim fachu i tak dalej, także to były takie, no trzeba było, że tak powiem, taki commitment, tak? Czyli trzeba było się po prostu jednak na to zdecydować i jak gdyby, żeby osiągnąć ten cel, no to trzeba trochę było poświęcić przede wszystkim, wiadomo, prywatnego własnego czasu, bo studia były darmowe i tak dalej, ale jak gdyby leciały takim cyklem podyplomowym, zjazdy były, no nieco tydzień, nieco, ale dosyć często, tam chyba razem to było pewnie z koło 20 zjazdów, uh-huh. Może troszkę mniej, także w całym roku, czyli w dwóch semestrach. Więc takie wymagające, ale naprawdę wiedza świetna. Sobota, niedziela byłem przed komputerem od pierwszej po południu do 21 czasem, także a dziewczyny tam z Kanady, Małgosia z Ontario, musiała się logować chyba na te webinaria o 6 rano, także, bo wszystko było wiadomo w jednym czasie robione, ale tak to wyglądało, także. No i teraz w tym roku już po zakończeniu, po myślnym zakończeniu studiów, był ten tygodniowy pobyt w Warszawie, również w kilku redakcjach, różnych mediów i też taka uroczyste rozdanie dyplomów właśnie na Uniwersytecie Warszawskim, największej sali, bo byliśmy razem z studentami, młodszymi studentami, o wiele młodszymi od nas nieraz, którzy dopiero zaczynali. I to była inauguracja roku akademickiego, ale też było zakończenie roku akademickiego. No i my, tam gdzieś w ostatnich ławkach, ale z tyłu, ale seniorzy, prawda? Także to było bardzo uroczyście. No tak jak mówię, same studia, świetny materiał, nowe media w organizacjach polonijnych, czyli ja też liczyłem i się tutaj nie przeliczyłem, że było dużo takich tematów właśnie związanych z tym nowe, czyli wiadomo, radio to nie jest typowe teraz na przykład radio, gdzie włączamy radioodbiornik, tak? Moje dzieci nawet jak teraz im zapytał, co to jest radioodbiornik, to pewnie by nie wiedziały, co to jest
1: radioodbiornik. Radio jest stare, a nowe, co to jest nowe?
7: No właśnie, czyli po prostu też te social media głównie, tak? Czyli właśnie tutaj, chociażby tu w Irlandii, z tego co zauważyłem, że takie radiostacje, które już działają od lat, czy to komercyjne, czy takie społeczne, to kiedy są jakieś ważne wydarzenia, oni chcą tam być, to właściwie, no bo tutaj nasza telewizja nawet jedno takie robiła taki stream, live stream wielokamerowy z wydarzenia jednego takiego politycznego, można powiedzieć. I ja patrzę, że są ludzie z radia, tak? No ale co oni przyszli tutaj i zamiast wyciągać mikrofony, to wyciągają telefony komórkowe, tak? Po prostu robią rolki na social media i tak dalej, i tak dalej. Także no, krótkie wywiady, prawda, i tak dalej, więc tak, no to wszystko ewoluuje, prawda, to wszystko ewoluuje, więc była też dobra wiedza właśnie, jak te algorytmy działają, dobra wiedza podana, jak te algorytmy działają, jak właśnie ten Facebook, czy ten Instagram, czy YouTube, tak, jak on to wyświetla i tak dalej, więc co jest chwytliwe, co przechodzi dalej, z lotem błyskawicy, tak, więc no, to było ciekawe, bardzo, bardzo, bardzo dobry kurs. Nasza grupa była takim, można powiedzieć, królikami doświadczalnymi, tak żeśmy nieraz siebie nazywali, bo to był pierwszy raz.
8: A kto był w grupie?
7: Więc z tym się związały... No, w grupie byli dziennikarze już, którzy na co dzień na przykład prowadzą w Radio Lwów. Maria z Radio Lwów była, która właściwie na co dzień prowadzi różne audycje, ale były też takie osoby, które na przykład w formie pisemnej opowiadają o tej Polonii, w ogóle polsko-amerykańskiej, na przykład o polsko-amerykańskich kwestiach. Także były najsilniejsza to była grupa właściwie z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, bo tam chyba były 4 osoby z tego co pamiętam, bo była Ludmiła z Teksasu, była Kasia z Nowego Jorku, jeszcze jedna koleżanka z Nowego Jorku, z Chicago też, Magda, później była Irlandia razem z chyba Niemcami, po 3 osoby. Nasza taka koleżanka tutaj też, nasza reporterka MPC TV, Emilia z Dublina oraz Ewa, która jest z Cork, ale która jest właśnie w Światowym Stowarzyszeniu Mediów Polonijnych. Z Niemiec były też kilka osób, między innymi Andrzej z Bonn. Ale też była Teresa właśnie ze Szwecji, ze Światowego Stowarzyszenia Centrów Mediów Polonijnych, z Łotwy, Natalia, z Litwy. Także jeszcze kurs zaczął Łukasz z Węgier, z tego co pamiętam, bo poznałem go osobiście też, ale nie wiem, czy skończył. Także ogółem skończyło 23 osoby. Oho. Zapisało się 25, a skończyło 23. Także no i sukces, można powiedzieć. Ci wykładowcy, to muszę wam powiedzieć, że chyba byli pod ogromnym wrażeniem naszej samodyscypliny, naprawdę, bo oni chyba się nie spodziewali tego, że tak to wyjdzie, bo też jeżeli chodzi o wykłady i na przykład, wiadomo, tak jak mówiłem, to był pierwszy raz organizowany taki kurs i oni też za bardzo na uczelni nie wiedzieli, jak to ugryźć pewne rzeczy, gdzie te materiały dać razem i tak dalej. A my po prostu im, że chcieliśmy, tak? Chcieliśmy te notatki z wykładów, chcieliśmy te prezentacje, to wszystko chcieliśmy, tak? Żeby to później przestudiować sobie, przeczytać i tak dalej, i tak dalej. Przygotować się do sprawdzianów, tak? Które były takie były też na zaliczenie, po prostu prace różne. Więc no, takie administracyjnie, że tak powiem, jeszcze ten kurs musi być troszeczkę dopracowany, bo nie było tak, że wszystko jest w jednym miejscu. Nieraz część mailami dostawaliśmy, część było w jakimś tam workspace, na jakimś tam Google czy gdzieś tam. No, także ale chyba sami, tak jak mówię, sami chyba prowadzący i dziekan też nie wiedział, że to tak, że z taką ambitną grupą ma do czynienia po prostu.
1: No bo wszyscy naprawdę ludzie z wielkim doświadczeniem i medialnym, i polonijnym, prawda, działalności polonijnej.
7: Tak. To było też właśnie, to było takie skierowane właśnie, taki cały program był skierowany też właśnie do takich osób, które też działają po prostu w, może nie są też stricte właśnie dziennikarzami na co dzień, tak jak wspomniałem, ale działają po prostu w środowisku polonijnym. To było takie danie po prostu tym osobom, tym wszystkim osobom po prostu właśnie takich narzędzi, tak, jak pewnych jakichś sposobów i no i teraz trzeba praktykować po prostu, także tak to wygląda.
1: Gratulujemy, jesteś teraz specjalistą. A co masz wpisane w dyplomie?
7: To jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, także po prostu no, jestem skończyłem studia podyplomowe na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliografii Uniwersytetu Warszawskiego.
1: No i teraz w swojej telewizji polonijnej, MPC TV, tę wiedzę wykorzystujesz, prawda?
7: Zdecydowanie, tak, oczywiście. No, tutaj głównie przede wszystkim to jednak mi się najbardziej podobało właśnie te przedmioty z wykorzystania social mediów i sztucznej inteligencji też, bo jednak to jest gro ludzi, no wertuje po prostu te, ja patrzę, co moje dzieci robią, prawda, jak wertują te rolki, te różne, te, jak właśnie dotrzeć do tego odbiorcy, nie, a przez jakie wiadomości po prostu, jakiej długości te wiadomości muszą być, tak, i w jaki sposób podane i tak dalej, no bo oczywiście materiał taki dobrze zrobiony, na przykład materiał audio, tak jak w radio, czy audio wideo, tak jak w telewizji, to oczywiście to jest standard telewizyjny, czy to jest standard radiowy i to musi być zrobione. Natomiast jak zahaczyć tego po prostu odbiorcę najpierw,
1: no jak?
7: Żeby on chciał właśnie odsłuchać to, nie? Także to wszystko jest taki miks w dzisiejszym świecie, miks tego i właśnie tego materiału audio, ale też właśnie chociażby to co wy robicie, czyli grafika, jakaś pewny taki właśnie wideo, prawda? Na social mediach pewna. Ja tam widziałem nieraz właśnie jakieś tam, właśnie coś się tam rusza, coś się pokazuje, coś gdzieś jesteście z tym telefonem komórkowym i coś pokazujecie. No to tak właśnie trzeba w dzisiejszym świecie, bo inaczej jakbyście puszczali samo radio, prawda, albo my byśmy puszczali samą telewizję i to jest, i załóżmy odcinek 10- czy 20-minutowy, to nie wiem, czy ktoś był, mało ludzi by weszło po prostu na to, że trafiło, tak?
0: Sławku, wiesz dlaczego my tak robimy? Dlatego, że mamy córkę, która ma 15 lat i ona jest naszym najlepszym wykładowcą, jeżeli chodzi o media, o social media, prawda?
1: I ona, mając dostęp do całego świata, żebym chociaż na chwileczkę chciała zatrzymać wzrok na tym, co rodzice robią, to trzeba się na głowie stanąć.
7: No ale taki jest właśnie dzisiejszy przekaz informacji, no tak. W dużej mierze, prawda? No tak jest, tak to jest, no. No nic, jak gdyby tej maszyny się chyba nie cofnie, jak się rozpędziła, to tak będzie lecieć, bo po prostu, no. Ale ważne jest to jednak też, okej, okay, jak zahaczyć tego odbiorcę. Pierwsze, to jest pewien, to są te sposoby, tak? Natomiast to, co również żeśmy się uczyli, to co jest podstawą dziennikarstwa, no to jest rzetelne dbanie o rzetelne źródła, dbanie o rzetelność przekazu informacji, prawda? Także ten materiał musi być dobry po prostu, nie? Musi być zgodny ze standardami dziennikarskimi, więc i jedno trzeba robić i drugie. I trzeba robić dobry materiał, prawda, zgodnie ze standardami, ale też trzeba jakoś zahaczyć najpierw tego odbiorcę, żeby zainteresował go ten materiał, żeby kliknął dalej po prostu.
0: Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach wszystko opiera się na telefonach komórkowych i dostępności do mediów socjalnych, to znaczy social media, tak? Mediów społecznościowych i To jest tu i teraz. Jeżeli umieścimy materiał pojutrze, czy nawet jutro, to już jest po prostu, jak to mówią,
7: no tak,
0: pozamiatane, prawda? Bo kto inny będąc na tej jakiejś uroczystości, imprezie, na spotkaniu umieści to, to już potem no trudno złapać tego potencjalnego słuchacza czy widza, prawda? Sławku, dziękujemy ci bardzo. Zawsze miło ciebie gościć na antenie Radio Polonia, nie tylko dlatego, że jesteś dziennikarzem polonijnym, ale dlatego, że jesteś również moim krajanem ze Szczecina, także zawsze miło gościć osoby na antenie ze Szczecina, z mojego rodzinnego miasta. Także widzisz, się szalik pogoni Szczecin, także wiesz.
7: Jasne, że to tak, no, także... zawsze wisi na u was, także tak. Fajnie.
0: Sławku, dziękujemy.
7: Najlepszego.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy ciebie i wszystkich uczestników studium podyplomowego, które miało miejsce w Warszawie, no i jak słyszeliśmy, rok czasu, tak?
1: Tak, nowe media w organizacjach polonijnych, no i teraz organizacje polonijne powinny wykorzystywać nowe media, nowoczesne narzędzia cyfrowe pomogą przetrwać kryzys w organizacjach polonijnych, czy nie? Czy potrzebne jednak są zawsze ręce do pracy, fundusze?
7: No i jedno i drugie, ja myślę, że jedno i drugie, tak.
0: Ja to właśnie chciałem też powiedzieć.
7: Tak.
0: To jest bardzo ważne.
7: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy
1: bardzo. Sławomir Kazek z Irlandii, dziennikarz, działacz polonijny, założyciel, przewodniczący Midland Polish Community w Środkowej Irlandii, także szef społecznej telewizji polonijnej MPC TV, był naszym Państwa gościem. Dziękujemy bardzo.
0: A teraz przed nami kolejna piosenka, Tak Trzeba Żyć. Myślę, że ta piosenka zainspiruje wszystkich do działania.

0: Tak, po Irlandii czas na naszą Kanadę, a dokładnie mówiąc na Toronto, a tam już jest gotowy do rozmowy Wojtek Gawenda, znany nam wszystkim tutaj w Winnipegu również, artysta kabaretowy i działacz kultury Polonii Kanadyjskiej. A teraz będziemy rozmawiać o najnowszych wyróżnieniach i działalności artystycznej. Witamy cię, Wojtku, na naszej antenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Serdecznie, witam serdecznie.
0: No jeszcze... i nasze gratulacje na dzień dobry.
1: Tak, jeszcze raz gratulujemy nagrody Grand Prix w konkursie Melodie Minionych Lat 2026.
2: Dziękuję bardzo i ode mnie gratulacje dla was wszystkich z okazji jubileuszu Sokoła.
0: O, dziękujemy. Przekażemy. No. Druh Marian Jaworski będzie na naszej antenie pod koniec audycji, bo jest w tej chwili w Edmonton.
2: No proszę bardzo.
0: Także świętujemy pro ciebie rozpiętość od Winnipeg do zachodniego wybrzeża, można tak powiedzieć. Do zachodu.
1: Od Toronto
0: do Edmonton.
1: Jak to? Coast to coast.
2: Jeszcze dalej.
1: Grand Prix, nagroda i gala odbyły się w Warszawie. Brałeś w niej udział. Opowiedz, jak wyglądało to wszystko.
2: No słuchajcie, powiem tak nieskromnie, że te wszystkie ostatnie tygodnie bardzo, że tak powiem, mile poechtały moją artystyczną próżność. Mm. I

0: jestem naprawdę przeszczęśliwy, że to się tak odbyło, tym bardziej, że w jury było naprawdę znamienite, bo była i Ania Rusowicz, i Małgorzata Królikowska, Ostrowska-Królikowska, czyli no nie będę mówił, kto to jest, bo pewnie wszyscy wiedzą. Tak. I Sława Przybylska, legenda polskiej piosenki. I naprawdę to, że otrzymałem tą nagrodę, to było wielkie wyróżnienie dla mnie. Tym bardziej, że no w pokonanym polu, pokonanym w cudzysłowie oczywiście, dlatego że wszyscy artyści byli świetni. No zostawiłem naprawdę wiele, wiele wspaniałych ludzi, wspaniałych wykonawców. Być może, że tak się udało, że piosenka, którą zaśpiewałem, to była piosenka taka dosyć nieznana. I bo wszyscy śpiewali takie piosenki, no, popularne, które są znane z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
1: Umówiłem się z nią na dziewiątą.
0: Na przykład, albo ta ostatnia niedziela, czy jakieś baby, ach te baby i tak dalej, ach jak przyjemnie kołysać się wśród fal. A ja zaśpiewałem piosenkę, która zresztą notabene jest na mojej płycie, którą macie. To była piosenka Nie będziesz ty, to będzie inna. Autorstwa Mariana Hemara i słowa, i muzyka. Taka stricte kabaretowa piosenka okresu dwudziestolecia międzywojennego. I być może, że to przesądziło, że to było coś oryginalnego w stosunku do, w porównaniu do innych wykonawców. Ale słuchajcie, to jeszcze nic. Bo przyjeżdżam do Warszawy na ten finał. Mhm. Na wręczenie tych nagród, na Grand Prix. No i oczywiście wręczałem mi Grand Prix, przy czym okazuje się, że wręczenie Grand Prix jest w trakcie kolejnego festiwalu piosenki retro imieniem Mieczysława Foga, który notabene prowadzi prawnuk Mieczysława Foga, czyli Michał Fog, wspaniały człowiek. I nagle ja wychodzę odebrać swoje Grand Prix, śpiewam swoją piosenkę jako laureat i już ta piosenka jest też oceniana.
1: A i biegnie, zalapujesz je jednocześnie do jednego konkursu.
0: Dokładnie. I zdobywam pierwszą nagrodę jeszcze w drugim konkursie. Także to po prostu... A w jury siedzą Ewa Kuklińska, Czesław Majewski, pamiętacie państwo, Mam grać z kabareciku Olgi Lipińskiej. No więc po prostu dla mnie to był szok, dlatego że ja się tego nie spodziewałem, ani tego, że dostanę jakąś nagrodę jeszcze w drugim konkursie, ani też będę w nim brał udział, także to po prostu był szok, no ale tak się zdarzyło, także...
1: Kabaret na żywo.
0: Także jak mówią, jak jest pizza two in one, ja też dostałem nagrody two in one, także...
1: No po prostu kabaretowa sytuacja.
0: Tak, tak.
1: Piosenki... Ten powiew takich dawnych lat, te starsze piosenki. Tutaj w kanadyjskiej rzeczywistości, skąd czerpiesz taką inspirację do śpiewania takich starych?
0: To znaczy, wiecie co, to jest jakieś takie małe déjà vu, dlatego że ja chyba musiałem w tamtych czasach żyć. I powiem wam zaraz dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy oglądaliście taki serial Bodos w polskiej telewizji, chyba z 10 lat temu była premiera, o Eugeniuszu Bodo, Tomaszem Szurhardem w roli głównej, świetnej zresztą. I słuchajcie, i ja oglądam ten serial, ja całe życie byłem zakochany w latach 20-30. To nie jest to, że ja gdzieś tam, zaśpiewałem sobie piosenkę. To było moje życie, ja uwielbiałem te piosenki, ja je słuchałem i oglądam ten serial. I słuchajcie, i nagle jest w przedostatnim odcinku, jest piosenka finałowa tego odcinka, którą śpiewa na żywo Tomasz Szurhard, znaczy na żywo w sensie, że w teatrze, Qui pro quo warszawskim, w jednym z teatrzyków radiowych. I ja nagle zaczynam śpiewać z nim razem. I ja świetnie znam tekst, znam muzykę i śpiewam razem z nim, oglądając w telewizji. I teraz zaczynam się zastanawiać, skąd ja znam tą piosenkę, ponieważ 30 lat temu zrobiliśmy z kabaretem Pod Bańką wielki program pod tytułem Rewia Odwołana, oparty w całości na piosenkach z lat 20-30 z naszym oryginalnym wodewilowym, kabaretowym scenariuszem. Program ten graliśmy przez kilka lat w Toronto, słuchajcie, zobaczyło go jak na warunki polowe.

0: Ninę, niesamowita ilość osób, to było 15 tysięcy, ponad 15 tysięcy widzów przez te 4 czy 5 lat, kiedy graliśmy to i te przedstawienia. Więc to naprawdę jest wielkie osiągnięcie, jeżeli chodzi o polonijne środowisko. I ja zacząłem sprawdzać, czy w tym czasie myśmy tej piosenki nie brali pod uwagę, bo na pewno nie śpiewaliśmy jej, ale nie braliśmy jej pod uwagę, szukając materiału do tego programu. Prześledziłem wszystko, komputer, prześledziłem wszystkie materiały, które robiliśmy. Nie. I teraz
1: skąd
0: pytanie,
1: ona?
0: Skąd się ona wzięła w mojej głowie, że ja oglądając serial w telewizji polskiej pod tytułem Bodo, zaczynam śpiewać razem z Eugeniuszem Bodo, czyli z Tomaszem Szuchardem, tą piosenkę? Nie wiem.
1: No jest coś poza nami, jest coś, czego sami nie pojmujemy. Wiesz co, ja też uwielbiam na przykład filmy z lat 20. i 30., bo tam to L i wszyscy słuchaj. No.
0: Słuchajcie, no, ale ja to mam od dzieciństwa, dlatego że na przykład jak moi koledzy szli grać w piłkę, to ja wyglądałem z moją babcią i z ciotkami, z mamą, oglądałem w starym kinie Janickiego i dopiero potem szedłem, dopiero potem szedłem grać w piłkę, tak?
1: Dokładnie.
0: Ale najpierw musiałem zobaczyć w niedzielę w starym kinie.
1: Dokładnie, doskonale cię rozumiem. Teraz, patrz, jesteś artystą takim, występujesz w Kanadzie i w Polsce, prawda? Masz napięty teraz terminarz, co w najbliższym kalendarzu?
0: Ojejku, słuchajcie, wczoraj, znaczy ja tak, wróciłem z Polski w piątek. Kompletnie rozbity, jeżeli chodzi o przestawienie czasowe, bo nawet nie zdążyłem się przestawić w Polsce na czas polski, bo nie było szansy takiej. Wczoraj, w piątek wróciłem, prowadziłem wielki bal, nie konkurencyjnego, czyli może przyjacielskiego Radia 7 Toronońskiego.
2: Tak. Idziemy w tango?
0: Tak jest, idziemy w tango, więc wczoraj prowadziłem ten bal. Dzisiaj staram się odpocząć, a za 2 tygodnie lecę do Liverpoolu, gdzie mam odebrać kolejną nagrodę. No to jest po prostu niesamowite, co się dzieje, dlatego że słuchajcie, to jest impreza, która nazywa się Star Night Award. I ja mam tam odebrać nagrodę jako Comedy Star.
2: Kategorii
0: Comedy Star, tak. I co jest ciekawe, dlatego że to jest ta cała impreza, nie jest tylko, to organizuje oczywiście Polonia angielska w Liverpoolu.
2: Wyspa TV.
0: Ale... Tak, dokładnie, ale to są, nominowane są osoby z całego świata i z Azji, z Europy, z Ameryki Północnej w różnych dziedzinach, biznesowej i właśnie artystycznej i jakiejś tam jeszcze, nie wiem, setki osób, tam dziesiątki osób, które były nominowane. I wcale nie są to polskojęzyczne osoby, to są angielskojęzyczne z różnych części świata. I to, że ja się tam załapałem jako w kategorii, tak jak powiedziałeś, Irku, Comedy Star, jest to dla mnie kolejne wielkie wyróżnienie i za 2 tygodnie lecę do Liverpoolu, żeby się pojawić na tej gali wielkiej. Najciekawsze dla mnie, znaczy ja jestem szczęśliwy, że będzie ta gala i te nagrody, ale to będzie wycieczka po Liverpoolu, gdzie kończącym takim akcentem tej całej wycieczki, na drugi dzień oczywiście po tej gali, będzie wizyta w klubie nocnym, gdzie Beatlesi zaczynali swoją karierę i to jest dla mnie najważniejsze.
2: Byliśmy w Liverpoolu, wiemy o czym mówisz, wiesz co?
0: No.
2: Ale to musisz, zanim wyjedziesz, to musisz chyba pójść do stolarza, wiesz? Bo nie chcę, bo IKEA chyba takich dużych szafek nie sprzedaje, żeby umieścić te wszystkie twoje te statuetki, które otrzymałeś. No proszę bardzo, zobacz. W ostatnim czasie, w tym miesiącu będą 3.
0: Tak.
2: Że zbierasz.
0: W maju była jeszcze jedna, bo dostałem tą Chamber of Polish Canadian Chambers of Commerce.
2: I tutaj potrzebuję ci słowo, bo to teraz ludzie nawet nie wiedzą, ale tą statuetkę wręczał ci były mistrz olimpijski Kanady Ben Johnson.
0: Tak jest, dokładnie. Dokładnie.
1: No wiesz.
0: Że tak powiem, parafrazując całą tą sytuację, okazałem się czarnym koniem tych nagród.
1: Tak.
2: Cieszę się bardzo.
1: Wczoraj wielki bal Radia 7, za 2 tygodnie Liverpool, a dalej?
0: 27 listopada zagram w Toronto swój program, nowy, zupełnie nowy program kabaretowy. i będzie to program z Kingą Górną-Hemming. Nie wiem, czy znacie Kingę Górną-Hemming, ale poznacie. To jest wspaniała polska wokalistka jazzowa, polonijna wokalistka jazzowa. Kiedyś mieszkała w Ottawie, grała w kabarecie u swojego taty, w kabarecie po ósmej w Ottawie. Skończyła wydział jazzowy w Toronto na college. Obecnie mieszka w Kelowna, czyli w bardziej w waszą stronę, jeszcze dalej. W 2020 roku została nominowana, jej album jazzowy został nominowany do Grammy Award jako jazzowy album roku.
2: Proszę bardzo.
0: Także to jest naprawdę, dziewczyna po prostu świetnie śpiewa. Ma świetny wokal, taki jazzowy, taki ciepły alt, taki w stylu trochę Diany Kroll. I robię z nią razem program pod tytułem Jazzowy kabaret i kabaretowy jazz, czyli Kinga Górna i ja na jednej scenie, i będzie pomieszanie troszeczkę kabaretu, troszeczkę jazzu, ona będzie śpiewać troszkę kabaretu, ja będę śpiewał troszeczkę jazzu. Znaczy, no, wróćmy do początku naszej rozmowy, czyli będę opowiadał jazzowe piosenki oczywiście, a nie je śpiewał, ale to jest 27 listopada i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się z tym programem przyjechać również do was, do Winnipeg.
2: O. Musimy przekazać tą informację Drochowi Marianowi Jaworskiemu, bo jak wiesz, Marian wszystko może, Jaworski
1: wszystko zrobi.
2: I wszystko zrobi.
1: Jaworski.
2: Tak. To jest osoba, która takie wydarzenie może tutaj na naszym terenie na pewno zorganizować. Wojtku, trzymamy kciuki za ciebie. Będziemy obserwować galę w Liverpoolu. Mam nadzieję, że po gali będziesz również gościł na naszej antenie.
0: Oczywiście, że tak.
2: No i będziemy cały czas w kontakcie, jeżeli chodzi o najbliższe wydarzenia, w których będziesz uczestniczył. Te kabaretowe też. I tutaj w Winnipeg, jeżeli
0: oczywiście,
2: będzie
0: tak. Słuchajcie, no ja jestem, że tak powiem, jak kiedyś mnie określili, zwierzę sceniczne. Gdziekolwiek występuję, ja po prostu uwielbiam występować.
1: To bardzo serdecznie zapraszamy na występy do nas i dziękujemy za tę rozmowę, za to spotkanie na naszej antenie. Dziękujemy za twoją taką wielką misję podtrzymywania polskiego ducha. I cóż... Życzymy sobie i tobie kolejne spotkanie na naszej antenie.
0: Oczywiście, do usłyszenia i do zobaczenia u was.
2: Do usłyszenia.
1: Do zobaczenia z Wojtkiem Gawędą. Z Toronto rozmawialiśmy przed chwilą i dziękujemy.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff communication station.
1: Save with instant rebates provided by Efficiency Manitoba. We're here to help you save on your energy efficient purchases and on your energy bills. Right now, we're offering $5 and $10 off select energy efficient products at participating retailers. Save instantly on dimmers, outdoor plug-in timers, energy-efficient showerheads, weather stripping, and more. Offer ends December 10th. Visit efficiencymb.ca/instant-rebates to find a retailer near you.
2: This Fire Prevention Week, let's charge into fire safety and spread the word about making smart choices every time you plug into charge. Buy only certified and approved chargers and cords. Otherwise, you could damage the battery or create a fire risk. Charge safely on a hard, flat surface like a table, desk, or floor. Unplug the device when it's fully charged to prevent overheating and reduce battery stress. This Fire Prevention Week, remember, safe charging is a superpower. A message from the Manitoba government.
3: Sklep Anna Family Store zaprasza od poniedziałku do soboty od 9 do 18 na zakupy i wiele więcej. U nas kupisz produkty z Polski i Europy. Słodycze, pieczywo, ciasta, garmażerkę, wędliny oraz polskie kosmetyki, kartki, prasę i dużo więcej. Anna Family Store, 755 Henderson Highway. Wygodna lokalizacja i dobre ceny. Telefon 204 417 9499. Anna Family Store. To smaki Europy.
4: Rozmowa międzynarodowa. Rozmowa międzynarodowa.
5: Thank you for calling.
6: A my teraz szybciutko z Toronto na północ idziemy do Nowego Jorku, bo tam jest Kasia Drucker, aktorka, sopranistka, kompozytorka, poetka i dyrygentka, dyrektorka Theatre and Opera Society Theos. No i nowo upieczona absolwentka studiów podyplomowych Nowe Media w organizacjach polonijnych. Kasiu, witam cię bardzo na antenie Radio Polonia Winnipeg.
7: Witam. Widzę, że wiadomości idą bardzo szybko.
8: Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, dzień dobry. No, wiem, że jesteś jedną z najbardziej wszechstronnych i aktywnych postaci życia polonijnego, kulturalnego, artystycznego Nowego Jorku. Co się dzieje w Nowym Jorku dzisiaj?
6: No właśnie.
7: Dzisiaj jest dzień wyjątkowy. 89. Parada Płaskiego, więc mimo, że deszcz pada, wszyscy dzisiaj szli pięknie ubrani, biało-czerwono, było cudownie, wszyscy śpiewali radośnie.
6: Duża parada jak na Stany Zjednoczone, większa od trzeciomajowej parady w Chicago?
7: Nie byłam na trzeciomajowej paradzie w Chicago, więc trudno mi porównać, ale jest to największa parada na pewno w Nowym Jorku, dlatego że ona skupia nie tylko sam Nowy Jork, ale i New Jersey, i Connecticut, także są to trzy stany, które łączą się w jedną wielką paradę i dzisiaj wielkim marszałkiem była dr Iwona Korga, która jest również prezesem Instytutu Piłsudskiego, także bardzo pięknie to wszystko wyglądało.
6: Pani Iwona była naszym gościem na antenie Radio Polonia, tutaj się pochwalę.
8: Tym bardziej miejsce, słynna Piąta Aleja i początek, tak, w katedrze Świętego Patryka na Manhattanie. No to jest naprawdę ważne wydarzenie.
7: Tak.
8: I patron, generał Pulaski, bohater obojga narodów, polskiego i amerykańskiego. Jakie znaczenie ma ta parada dla Polaków mieszkających w Nowym Jorku i okolicach, jak już mówiłaś, w okolicznym New Jersey i Connecticut?
7: No ogromne znaczenie, dlatego że jest to dzień, który nas wszystkich łączy. Wszyscy się tutaj zjeżdżamy i mimo, że czasem na co dzień nie mamy kontaktu ze sobą, to jest to taki moment, kiedy nawet czekając już na paradę, zbieramy się na tych platformach i wtedy rozmawiamy ze sobą. Hej, co tam słychać w Connecticut, co słychać w New Jersey? Także jest to naprawdę coś niesamowitego, że wszyscy stają się Polakami w tym dniu, nawet ci, którzy stoją po bokach, machając do nas, robiąc zdjęcia, również oni jakby czują tą polską kulturę, to znaczenie tego dnia, bo to jest rozpoczęcie właściwie Polish Heritage Day, tak? Czyli jest to jakby rozpoczęcie całego miesiąca, który jest dla nas ważny, bo istniejemy wtedy tutaj w przestrzeni miasta Nowy Jork i nie tylko, bo we wszystkich tutaj stanach New Jersey właśnie i Connecticut odbywają się różne wydarzenia właśnie związane Polish Heritage Month. Mhm. I to jest bardzo, bardzo ważne wydarzenie i co roku są tłumy ludzi i na paradzie. No dzisiaj może trochę mniej było z powodu pogody na wsparciu parady, czyli na poza bramkami, ale było dużo ludzi mimo wszystko. I wszyscy się dobrze bawili, muzyka leciała. Leciała oczywiście polka, leciały różne inne piosenki, które znamy, nawet Manam czasami puszczali. Także wszystko to jest też bardzo ciekawe. Jest, zawsze idzie co roku w paradzie grupa tańcerzy meksykańskich, którzy są powiązani właśnie z polską kulturą. I to jest bardzo fajne, że oni też z nami idą właśnie w tej paradzie.
8: Czy takie zaangażowanie po raz 89, aż trudno sobie wyobrazić, nie? I co roku tysięczne tłumy, prawda?
7: Tak, tak. I jest to wielka praca, bo akurat tutaj jak rozmawiałam też z panią Iwoną Korgą i no w ogóle po prostu są to... Jest tyle spotkań, tyle rzeczy trzeba zrobić jako marszałek, że to jest nie tylko zaszczyt sam w sobie, ale i odpowiedzialność, żeby wszystko poszło dobrze. Jest to cała grupa zresztą ludzi z Komitetu Parady Pułaskiego, więc jest w to zaangażowane mnóstwo ludzi, którzy czuwają nad tym, żeby ta parada przebiegła sprawnie, żeby nic się nie wydarzyło złego, żeby wszyscy się dobrze bawili, żeby wszystko było zabezpieczone w razie, gdyby się coś stało. Także bardzo, bardzo dużo ludzi jest to zaangażowanych. Mhm.
8: Powiedz mi o tym zaangażowaniu jeszcze trochę. Na przykład uczestnicy różnych zespołów, polskich grup, szkół i tak dalej, nie? Wszystkie, które działają w Nowym Jorku, w New Jersey, w Connecticut. Czy traktują to jako obowiązek, przyjemny, ale obowiązek, czy to jest jednak taka ogromna potrzeba serca?
7: No nie, to nie jest nigdy obowiązek. To nie? Wszyscy czekają na tą paradę. Wszyscy się już zbierają, już przedtem są, najpierw są szarfowania, więc to jest taki cały proces, bo najpierw są szarfowania marszałków danego kontyngentu. Później są też są szarfowania małej Miss Polonia i niektóre kontyngenty mają małego mistera co roku. Och. Na przykład Centrum Polsko-Słowiańskie również zainicjowało, że jest mały mister co roku. No i właśnie to jest takie fajne, że to też angażuje młodzież, tak? Nie tylko organizacje takie już dla dorosłych, ale również szkoły, no bo wszystkie szkoły, które są w tych trzech stanach, właśnie maszerują. Więc są przygotowania, kto idzie. Więc dzieci nie tylko poznają przez to historię Pułaskiego, nie tylko historię całej parady, ale łączą się właśnie z innymi szkołami. Jest to coś, co się... Każdy chce uczestniczyć w tym. Ja nie znam osoby, która powiedziałaby, muszę iść na tą paradę. Nie, nie, tutaj nie. Tutaj po prostu wszyscy są jakby podekscytowani, zachwyceni i chcą brać udział w tej paradzie.
8: Coś wspaniałego. Uczestnictwo w paradzie, a wokół parady również chyba się dzieje. Polska kuchnia, polska muzyka, polskie jakieś...
7: Tak, później po paradzie każdy kontyngent ma swoją taką, no taki bal po paradzie Pułaskiego, przepraszam, po paradzie Pułaskiego. Każdy kontyngent ma bal i jakby te organizacje rozjeżdżają się do swoich miejsc, w których te bale, te imprezy się odbywają. I tam jest właśnie polskie jedzenie, polska muzyka, bawimy się i świętujemy święto Pułaskiego, święto Parady Pułaskiego.
8: Jak ciekawie. Kasiu, a na jakim etapie jest teraz parada? Gdzie ty jesteś i teraz co robisz? I w jakiej grupie byłaś?
7: Ja byłam w grupie z Centrum Polsko-Słowiańskim. Aha. Jako dyrygent chóru Krakus i też Teos reprezentuje w pewnym sensie, ponieważ współpracuje z Centrum Polsko-Słowiańskim. No i właśnie z tego kontyngentu szłam dzisiaj właśnie w paradzie. A kiedy już to parada, to my, ponieważ centrum szło jako piąta platforma, więc my już dosyć szybko skończyliśmy. Mhm. No i właśnie teraz już jesteśmy po paradzie. Właściwie parada już w tej chwili się skończyła, bo do 17 trwa zazwyczaj.
8: No i gdzie świętujecie ciąg dalszy? Jak świętujecie? Czy świętowaliście?
7: To znaczy, tak jak mówię, my świętujemy akurat na 176 Java Street, to jest w centrum polsko-słowiańskim i tam zawsze właśnie po paradzie jedziemy i świętujemy dalej. Po paradzie właśnie celebrujemy. Jest zawsze taniec, polonez na początku i później jest obiad i zabawa. I zabawa, już później dyskoteka.
6: Kasiu, dlatego nie będziemy zabierać ci więcej czasu. Dziękujemy ci bardzo za tą relację, bo na bieżąco, to jest na bieżąco relacja po zakończeniu Parady Pułaskiego, która zakończyła się dokładnie 4 minuty temu.
7: No tak mniej więcej.
6: Mniej więcej, także nie zabieramy więcej
7: to
6: czasu.
7: Jeszcze tam się, zanim to wszystko się skończy i porozkładają te rzeczy, no to tak, ale to przejście mniej więcej o 17 trwa do 17.
6: Kasiu, dziękujemy ci bardzo za ten poświęcony czas i jeszcze raz gratulujemy. Dziękuję. No, ukończenie studiów podyplomowych, nowe media w organizacjach pomnik.
7: To jest osobny temat, żeby rozwinąć i opowiedzieć. Ja w tej chwili właśnie cały czas jeszcze dochodzi do mnie to, bo jednak był to rok czasu i bardzo dużo czasu poświęcone i no jest naprawdę, warto było, mogę powiedzieć, warto było, żeby skończyć te studia i poznać super ludzi.
6: Mieliśmy w czasie audycji rozmowę ze Sławkiem Kaskiem z Irlandii, który pozdrawiał ciebie bardzo serdecznie i wszystkich uczestników.
7: Też pozdrawiam Sławka i wszystkich studentów tego kierunku, bo naprawdę daliśmy czadu, że tak powiem, i tak jak jedna, bardzo fajne, nie wiem czy Sławek tutaj wspomniał, ale to było naprawdę fajne, kiedy przed wręczeniem już dyplomów pani, która prowadziła z nami zajęcia z prawa, stwierdziła, że właściwie to była grupa, która sama prowadziła te zajęcia. Oni się tylko dołączali do nas.
9: No znając niektórych uczestników tej grupy, to wcale się nie dziwimy.
7: Tak, także bardzo to było miłe z jej strony i ona była też zaskoczona, bo nie spodziewali się, że taką grupę dostaną, jak nasza grupa była. Także byliśmy wyjątkową grupą, nie tylko pod względem tego, że pochodzimy z różnych stron świata, ale również z tego, że byliśmy bardzo ambitni i po prostu podeszliśmy do tematu bardzo poważnie.
6: 23 osoby z różnych części świata, z różnych krajów. Tak. Z tego, co Sławek powiedział, najbardziej reprezentowana była grupa ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, czyli kontynent tutaj był reprezentowany godnie.
7: Tak, Gosia była tam właśnie i ktoś jeszcze, zapomniałam to drugie imię w tej chwili.
9: Ludmiła Mitula.
7: Tak.
6: Texas, Nowy Jork, Illinois, no i też od nas z Ontario było parę osób, także pozdrawiamy bardzo serdecznie. Kasiu, dziękujemy bardzo za tą rozmowę. Na ten temat jeszcze na pewno wrócimy do tej rozmowy, jeśli chodzi o studia dziennikarskie. Życzymy, pozdrawiamy cały Nowy Jork, całą Polonię w Nowym Jorku.
7: Pozdrawiam Kanadę i wszystkich słuchaczy waszego radia Polonia, także naprawdę pozdrawiamy i róbcie też paradę, albo przyjedźcie do nas na paradę, to wtedy będzie nie tylko 3 Stany, ale jeszcze Kanada.
6: Manitoba.
7: Polonia z Kanady.
6: Tak. Pozdrawiamy serdecznie.
9: Kasia Drucker z Nowego Jorku była naszym państwa gościem, a rozmawialiśmy o święcie polskiej dumy narodowej, czyli o Paradzie Pulaskiego na 5th Avenue w Nowym Jorku.

0: Między wierszami, a my będziemy o wierszach i nie tylko rozmawiać z Agatą Pilitowską. Łączymy się z Toronto w Kanadzie. Wybitna aktorka polonijna, od lat związana z salonem poezji, muzyki i teatru w Toronto, jest teraz naszym gościem. Witamy panią Agatę bardzo serdecznie na naszej antenie. Tydzień temu gościliśmy panią tutaj u nas w Winnipegu.
1: Tak, ja również witam i państwa, panią Sabinę, pana Irka, no i oczywiście wszystkich radiosłuchaczy. I pozdrawiam Winnipeg już z Toronto, bo tak jak pan wspomniał, panie Irku, byłam w Winnipegu no tydzień temu i było wspaniale. I dzięki super organizacji Małgosi von Lau, Małgosi Celińskiej, no i takiej życzliwości zarządu Sokoła Bonifaz, no i waszemu też wsparciu poprzez reklamę przedstawienia poświęconego Wisławie Szymborskiej, mogło się zrealizować to przedsięwzięcie i jestem bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, że tyle osób przyszło, mimo że ten dzień troszkę kolidował ze 120-leciem Sokoła, na którym zresztą też byłam, więc również dziękuję za zaproszenie i myślę, że udało się połączyć te dwie rzeczy świetnie, a ja przyjechałam z powrotem do Toronto też pełna wrażeń i takich fajnych kontaktów, ponieważ no dawno mnie nie było w Winnipegu i to znów spotkanie przyjaciół było dla mnie wielką radością.
2: No właśnie, pani Agato, przyjechała pani do Winnipegu z poezją Szymborskiej i wraz z Marią Nowotarską z ekranu, prawda?
1: Tak.
2: A Winnipeg przywitał panią jak w domu, bo grupa przyjaciół, znajomych, ludzi o tej samej wrażliwości. Jak to jest być wśród swoich i dzielić się sztuką no, tak bliskiej swojemu sercu?
1: To właśnie jest to piękno mojego zawodu i może też specyfika pracy na emigracji, tych podróży do różnych ośrodków polonijnych, nie tylko w Kanadzie, ale i w Stanach Zjednoczonych czy na świecie. I taka naprawdę wielka przyjaźń, która się rodzi pomiędzy mną a naszym teatrem w ogóle, a publicznością i stąd te kolejne zaproszenia. I właściwie tak już się trochę byłam, stęskniłam za Winnipegiem, tym bardziej, że też mam taki kontakt z niektórymi osobami no przez Facebooka, czy dzwonimy do siebie, ale no jednak obecność i takie na żywo spotkanie jest zupełnie czymś innym. Wiem, że ta, jak powiedziała pani Sabina, ta publiczność jest publicznością wrażliwą właśnie na słowo, na język polski i tym milej i tym chętniej przyjeżdżam do takiej publiczności, bo po prostu wtedy uruchamiają się takie drgania serca, które są niezbędne przy tego typu spektaklach i takie poczucie, że to jest potrzebne, że ludzie na to czekają, że coś wyniosą ze spektaklu, jeśli czasami nawet może dla młodszej generacji.
3: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
4: Are you looking for a treat? Then choose a delicious smoked turkey or chicken from Sausage Makers. A delectable treat that is fully cooked, low on salt, ready to eat, and hard to resist. The preparation of smoked turkey or chicken takes up to 7 days and is cured according to Sausage Makers' secret recipes, then wood smoked to perfection. That golden brown color of irresistible taste, a task that will earn the host compliments from around the table. Call Mike at Sausage Makers at 204-667-2981. Follow us on Facebook or Instagram.
5: Save with instant rebates provided by Efficiency Manitoba. We're here to help you save on your energy-efficient purchases and on your energy bills. Right now, we're offering $5 and $10 off select energy-efficient products at participating retailers. Save instantly on dimmers, outdoor plug-in timers, energy-efficient shower heads, weather stripping, and more. Offer ends December 10th. Visit efficiencymb.ca/instant-rebates to find a retailer near you.
1: Niektóre rzeczy nie są tak zrozumiałe, ale jednak coś zawsze można z tego spektaklu dla siebie uszczknąć. Ponieważ my właściwie wszystkie spektakle, które prezentowałyśmy w Winnipegu i na świecie, również te poetyckie, są zazwyczaj przemyśleniami autorów czy poetów, którzy te piękne strofy poetyckie piszą, i za każdym tym słowem właśnie kryje się człowiek, z którym z kolei widownia może się zidentyfikować. Więc to są bardzo cenne spotkania i no, to jest taka też moja misja, żeby jednak tę piękną poezję promować i przybliżać i sprawiać, żeby publiczność doznała wzruszeń, czy sobie też coś przypomniała ze swoich doświadczeń życiowych. Także to jest bardzo, bardzo ważne.
2: Tak, tym bardziej, że to jest takie wielkie, uniwersalne słowo. Nawet trafia tak daleko od Polski, od Wisły, od Krakowa tutaj, no, aż do Winnipegu, prawda? No, po prostu.
1: No to jest właśnie piękne i naprawdę nie trzeba dużo, wystarczy podzielić się tym słowem, a coś w sercu zapada. To jest mój cel i moja, jak już powiedziałam, misja i moja radość też, no bo jednak też publiczność, która przychodzi, pozwala mi dalej kontynuować swój zawód, bo ja kocham być na scenie, kocham się dzielić właśnie poezją i w ogóle no, spektaklami, które wyprodukowałyśmy z moją mamą i z kolegami tu w Toronto. Bo myślę, że to jest po prostu potrzebne. Mam nadzieję, że tak widzowie to też odbierają.
2: O, na pewno. Jako widz na pewno zapewniam. Chcieliśmy nie tylko podziękować za przybycie do Winnipegu, za umożliwienie posłuchania poezji naszej noblistki w tak wspaniałym wydaniu. Dziękujemy bardzo. Ale chcemy też zapytać o dalsze plany i sceniczne marzenia w najbliższym czasie.
1: Pani Sabino, tego dużo by opowiadać, bo rzeczywiście nasz teatr teraz jest w trakcie przygotowania. Właśnie przed chwilą wróciłam z nagrań, ponieważ będziemy się również posługiwać nagraniami na wideo mojej mamy, Marii Nowotarskiej, w nowym spektaklu poświęconym teatralnemu życiu w Londynie po wojnie i właściwie jeszcze zahaczamy o wojnę. Mianowicie poezja, kabaret, teatr stworzony przez Mariana Hemara w Londynie jest nam bardzo bliski. A dlaczego? Dlatego, że my, będąc kilkakrotnie w Londynie, poznałyśmy jeszcze lata wstecz gwiazdy kabaretu Hemara i Wladę Majewską i panią Andersową i panią Marię Drue, Ewę Becle, która już jako młodsze pokolenie występowała też śpiewając jego utwory. Więc tym bardziej, że ja teraz dopiero, pamiętają państwo, wróciłam z Londynu i grałam w Ognisku Polskim, czyli na tej scenie, gdzie tworzył się kabaret właśnie londyński Mariana Hemara. Oczywiście w spektaklu będzie też mowa o jego drodze z Warszawy do Lwowa, z Lwowa przez Bukareszt, przez Turcję, do Palestyny, do Egiptu. No ta cała ścieżka wojenna. Przypomnijmy, że Marian Hemar był w Brygadzie Karpackiej, więc tak w skrócie to będzie ujęte, no ale później już cały ten wykwit tego talentu jego kabareciarza i nostalgia też oczywiście, jak to w naszych spektaklach, tęsknota za Lwowem, za Warszawą, za kabaretami przedwojennymi, no ale również będzie jednak ta jego działalność londyńska, dlatego spektakl ma tytuł Powojenny Londyński Teatr, nie, londyński powojenny teatr w Toronto, ponieważ w Toronto odbędzie się prepremiera. No a jak przyjedziemy do Winnipegu, to zmienimy Toronto na Winnipeg. Właśnie jesteśmy w trakcie prób do tego spektaklu, a w międzyczasie jeszcze we środę będę grała w konsulacie generalnym w Toronto właśnie Szymborską, bo to wczoraj minęło 30 lat od otrzymania przez Wisławę Szymborską Nobla, więc trzeba to też uhonorować tutaj i właśnie pan konsul generalny zaprosił mnie do zagrania spektaklu w samym konsulacie Toronto.
2: Bardzo się cieszymy, że mieliśmy możliwość panią oglądać tutaj w Winnipegu i cieszymy się, że Pani słowo, słowa naszych poetów polskich, naszych artystów, dzięki pani są tak właśnie, docierają do ludzi, którzy naprawdę potrzebują takiego wsparcia duchowego i poetyckiego tutaj żyjąc na emigracji. Dziękujemy bardzo za wszystko, co pani robi. Serdecznie bardzo pozdrawiamy.
1: Dziękuję. Ja również pozdrawiam. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się pokazać w Winnipegu spektakl, no nie tylko ten, o którym mówiłam, o Chemarze, tak, ale również Pocałunki poświęcone Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. To jest naprawdę przepiękny spektakl poetycki, a jednocześnie też taka opowieść o rodzie Kossaków. Ja już to z Państwem omawiałam, i piękna też muzyka, piękne skomponowane do spektaklu piosenki. To wymaga troszeczkę jednak innej sceny niż Bonifaz, bo tam dużo ludzi, znaczy trójka nas występuje, ale też ta oprawa powinna być troszeczkę na większej scenie. Ale mam nadzieję, że to się uda. Będę rozmawiała i z Małgosią von Lau, i z panami prezesami, i z Gosią Celińską. I myślę, że wspólnymi siłami będziemy mogli pokazać ten spektakl.
2: Pocałunki Jasnorzewskie w planach, tak, w Winnipegu. Dziękujemy bardzo. A naszym i Państwa gościem była Agata Pilitowska, wielka dama polonijnej sceny z Toronto. Dziękujemy bardzo.
1: Ja dziękuję i pozdrawiam cały Winnipeg i moją cudowną publiczność i Państwa oczywiście.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.

0: Program sponsoruje księgowy Artur Olszewski. Telefon 204 781 2613.
1: Radio Polonia Winnipeg to polski głos w Manitobie na fali 92 i 7 FM. Twoje radio na preriach Kanady.
2: Tak, można nas słuchać w każdą niedzielę od godziny 14.30 do godziny 17.00 i można nas słuchać i oglądać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, odwiedzając nasze konto na Facebooku Radio Polonia Winnipeg Manitoba. No, można też słuchać przez internet www.ckjs.com. Wiele osób pyta mnie, zapytuje, co znaczy skrót CKJS. Już mówię. Canadian, Kazimierz, Janina, Stańczykowscy. Ta stacja radiowa została założona przez...
3: Polskiego weterana,
2: lotnika RAF-u, dywizjonu 303. W 1975 roku.
3: A teraz łączymy się z Toronto, bo z nami i z Państwem jest nasza stała korespondent w Ontario, pani Teresa Szramek, prezes Związku Polaków w Kanadzie, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, redaktor kwartalnika edukacyjnego Myśl, zaangażowana i wszechobecna pani Teresa Szramek. Halo, halo.
2: Halo, dzień dobry.
4: Halo, halo, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie po tak pięknej prezentacji mojej skromnej osóbki.
3: Jeszcze połowy nie powiedzieliśmy pani zasług i wszystkich zaangażowań, w których pani bierze udział.
4: Ale ja zacznę od tego, że składam wam serdeczne gratulacje Towarzystwu Gimnastycznemu Soku. Te 120 lat, co za piękna rocznica i już się przygotowujemy do naszej rocznicy w przyszłym roku.
2: To będzie 90-lecie, prawda?
4: Będzie w przyszłym roku 120 lat.
2: O, 120.
4: W Kanadzie, tak. Tak. I już się przygotowujemy i bardzo proszę, żeby sobie już zapisać tam którąś datę, podamy, kiedy to będzie, bo zapraszamy redakcję i pana prezesa Jaworskiego na pewno do siebie tutaj. Będziecie naszymi gośćmi. Więc już proszę tam tak po cichu planować, dobrze?
3: Dziękujemy bardzo serdecznie za zaproszenie. Przy okazji my również chcemy podziękować delegacji Związku Polaków w Kanadzie, która gościła na jubileuszu 120-lecia Sokola Winnipeg.
2: Grzegorz Dorożyński wraz z małżonką Agatą byli obecni i reprezentowali Związek Polaków w Kanadzie tutaj u nas na naszej rocznicy.
4: Tak, i zdali relację, Grzegorz zdał relację dokładną, był zachwycony przyjęciem. Ja mówię, przecież nie mogło być inaczej. No oczywiście przyznał mi rację, że nie mogło być inaczej. Było pięknie i za to bardzo dziękuję również jeszcze raz w imieniu Grzegorza. A teraz porozmawiamy o tym, co tutaj u nas ciekawego.
3: Tak, tak. Czekamy na wydarzenia i aktualną działalność środowisk polonijnych w Ontario w pani właśnie przekazie.
4: No, Matko Święte, tego było, tych wydarzeń ważnych było bardzo dużo. Tak słuchałam nazw waszej radio, waszej tej radiostacji, tak. CK, tam coś.
2: JKJS, tak.
4: No właśnie. I wspomnieliście państwo o weteranie. My też mamy tutaj przepiękne spotkania z weteranami. Chcę powiedzieć, że mieliśmy, no tak jak wszystkie pewno grupy polonijne i organizacje, Narodowe Czytanie. Organizowaliśmy to Narodowe Czytanie w różnych miejscach. Sama uczestniczyłam w kilku, dlatego że byłam, pochwalę się, byłam w głównym, że tak powiem, informatorem na temat Adama Mickiewicza, genezy powstania Dziadów, moich ulubionych fragmentów, dlaczego to są ulubione, więc było to Narodowe Czytanie, odbyło się nad jeziorem Ontario w pięknym Paletta Park. To czytanie zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. Bardzo dużo nas było, bardzo się udało to czytanie. Drugie czytanie było w miejscowości oddalonej od tutaj od Toronto około 70 kilometrów. Tam też miałam okazję być, to znaczy zostałam zaproszona i tam pojechałam, bo organizowane tam było narodowe czytanie przez grupę seniorów działających przy Związku Polaków w Kanadzie, grupa 43 w Berry. I najpiękniejsze spotkanie, dlatego że spotkałam tam człowieka, który no jest wielkim, wielkim patriotą, naszym bohaterem właściwie, bo bohaterowie ciągle jeszcze są wśród nas. To Stanisław Woźniak, weteran, uczestnik Powstania Warszawskiego. Pan Stanisław Woźniak brał udział w Powstaniu Warszawskim jako 14-letni chłopiec. Z racji swojego niewielkiego wzrostu, mówił o tym, że był zawsze malutki, więc wysyłano go właśnie przenoszenie granatów, ulotek z Woli na Pragę, gdzieś tam kanałami się przeciskał. Tę historię bardzo dokładnie pamiętał. Świetnie nam to wszystko przedstawiał, tę historię. Był zachwycony naszą ideą, mianowicie wpadliśmy na pomysł, ponieważ pan Stanisław mieszka w Berry, gdzie działa prężnie grupa 43. Grupa wystąpiła z prośbą, żeby nadać panu Stanisławowi honorowe członkostwo Związku Polaków w Kanadzie. Uczyniliśmy to z ogromną radością. Pan Stanisław był tak bardzo wzruszony, że cały czas patrzył na ten dyplom i mówi: mój Boże, że ja też doczekałem takiej chwili, a ma 98 lat. Więc cały czas wspominał, ja jeszcze ze sobą oczywiście miałam bukiet róż, więc zaraz sobie przypomniał, że już kiedyś ode mnie takie róże dostał przy okazji święta żołnierza polskiego w parku, tutaj przy pomniku katyńskim w Toronto. Tak wspaniały człowiek. Chcę wam państwu powiedzieć, że pan Stanisław Woźniak jest starszym bratem nieżyjącego już Tadeusza Woźniaka, tego od Zegarmistrz Światła. Tego, który śpiewał piękne ballady.
3: Coś nieprawdopodobnego.
4: Tak, to jest jego najmłodszy brat. Ich było, powiedział nam, było ich 11, 6 chłopców i 5 dziewczyn. Pan Stanisław jest żyjącym jedynym woźniakiem.
3: Z całego rodzeństwa.
4: A siostry pana Stanisława, aha, wszystkie młodsze, jeszcze żyją, cała piątka. Także były tutaj na jednym ze spotkań razem z panem Stanisławem i wyobraźcie sobie państwo jeszcze, że pan Stanisław mieszka sam, nie chce, żeby się nikt nim nie opiekował, sam sobie przygotowuje posiłki, sam chodzi na spacery, niesamowity człowiek. Napisał książkę pod tytułem Utopia o swoim dzieciństwie, o swojej działalności, o swojej przeszłości, tej bardzo, bardzo odległej. Miałam okazję otrzymać od pana Stanisława tę książkę z dedykacją, bo jest tam zdjęcie moje z panem Stanisławem, jak mu daję kwiaty. On to tak zapamiętał, wiecie państwo, to takie troszeczkę mam bardzo sentymentalne, ale powiedział tej pani, która spisywała historię jego życia i wybierała później zdjęcia do tej publikacji, powiedział, że to zdjęcie z panią Szramek ma być, bo to była pierwsza osoba, która mu dała mu kwiaty z jakiejś ważnej okazji, a to było święto żołnierza polskiego.
3: Tak.
4: No i oczywiście mam tę książkę. Więc to piękne spotkanie. Potem spotkania, narodowe czytanie również było tutaj w centrum imienia Jana Pawła II w Mississaudze. Tę samą rolę odegrałam, w cudzysłowie oczywiście mówię, ale chcę jeszcze się pochwalić, że mieliśmy tydzień temu był bankiet z okazji 90. rocznicy powstania grupy związkowej numer 14 w Sarni. To jest grupa związkowa, która... Sarnia leży na granicy, właściwie graniczy z Detroit i te dwa miasta, Sarnia i Detroit, po prostu dzieli rzeka Detroit. Także mieliśmy tam uroczysty bankiet, były odznaczenia oczywiście, bardzo wielu zasłużonych członków tej grupy otrzymało odznaczenia, złote, srebrne, brązowe odznaki, wzruszenie i jeden moment zapamiętam chyba na zawsze, kiedy niestety 3 dni przed bankietem zmarł bardzo zasłużony członek tej grupy, długoletni prezes grupy, pan świętej pamięci Stanisław Synowiec. I kiedy przeczytałam dyplom uznania, bo on już otrzymał wszystkie nasze odznaki, przeczytałam dyplom uznania, nie wiedząc jeszcze, nie wiedzieliśmy, że właśnie będzie to już pośmiertne przyznanie tego dyplomu. Kiedy przeczytałam nazwisko pana Stanisława Synowca, podszedł do mnie, bo wiedziałam o tym, że będzie ktoś z rodziny pana Synowca. Przez całą salę dużą wszedł pan w czarnym garniturze, głośno płacząc. Wszyscy po prostu, zrobiła się tak niesamowita cisza. Podszedł do mnie, przytulił się niemalże, ja taka malutka, on potężny. Mówi, ja pani tego nie zapomnę, ja pani tego nigdy nie zapomnę. Boże święty, tatku, tatku, ty chyba tam patrzysz na to, co się teraz stało tutaj. Dostałeś dyplom, no nie, niesamowita historia, niesamowity moment, także no.
3: Wzruszająco, tak, nawet jak pani to mówi, bardzo,
4: to. Bardzo wzruszające, naprawdę. No muszę powiedzieć o jeszcze jednej, Boże święty, ile tego jest. Jeszcze jednej ważnej uroczystości dla naszej tutaj historii Polonii w Kanadzie też. Mianowicie minęła 20 września, minęła pierwsza rocznica odsunięcia tablicy rzezi wołyńskiej, poświęconej rzezi wołyńskiej. Ta tablica została, no, znalazła się w grupie 11 Związku Polaków w Kanadzie w Guelph, ze względu na to, że w Mississaudze tej tablicy nikt nie chciał. To znaczy dwa miejsca były proponowane, ten twórca i pomysłodawca tej tablicy prosił o miejsce tutaj w centrum Jana Pawła II. Odpowiedziano, że nie ma miejsca na zainstalowanie tej tablicy. Również ktoś z kościoła odmówił, także tablica znalazła miejsce w naszej grupie 11 w Guelph. Przecudna uroczystość, bardzo wzruszająca. Tablica została umocowana na ścianie głównej budynku grupy 11 Związku Polaków. Była piękna uroczystość. Miałam okazję przeczytać tam wiersz, który bardzo wszystkich poruszył, mianowicie wiersz Nad Wołyniem, który napisała Stanisława Partyka, a bardzo dawno, Nad Wołyniem, taki bardzo prosty, bardzo wzruszający. No, zrobiła się niesamowita cisza i jeszcze przez długi moment ta cisza trwała przy tej tablicy, więc no, bardzo wymowny moment i bardzo wzruszający. No jeszcze, co jeszcze bym mogła opowiedzieć Państwu?
3: O spotkaniu w konsulacie generalnym z Andrzejem Poczobutem, no, bardzo prosimy.
4: Tak, no tak, to jest świeża sprawa, ale no...
2: Parę dni temu.
4: Tak, w poniedziałek na zaproszenie pana konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, pana Marka Ciesielczuka, kilka, no 30 osób może z Polonii tutejszej uczestniczyło w spotkaniu z panem Andrzejem Poczobutem. Było to spotkanie, wiecie państwo, niezwykłe. Jak niezwykłym człowiekiem jest pan Andrzej.

0: Polakami tamtymi. Opowiadał o wzajemnych układach pomiędzy Białorusinami i Polakami i mówił to o tym z ogromnym takim pietyzmem, z tym, z taką z przekonaniem i nas przekonał o tym, że relacje między Białorusinami a Polakami, którzy mieszkają na Białorusi, są sąsiadami, są niezwykle są takie, jak powinny być, czyli wzajemny szacunek, nie ma żadnych jakichś antagonizmów. No wiadomo, że zdarzają się różne przypadki, ale mówi to na takie rzeczy się nie zwraca uwagi, bo po prostu taka jest rzeczywistość wokół nas. Myśmy jesteśmy, mówi, tylko ludźmi, czasami się denerwujemy, czasami powiemy coś, czego nie powinniśmy powiedzieć i potem żałujemy, tak, prawda? Więc mówi, to jest normalne. No ja skromnie przypomniałam się, że znam Państwa Ines i Andrzeja Pisalników, z którego się bardzo ucieszył, że wspomniałam o nich i przekazałam, no poprosiłam, żeby pozdrowił ich serdecznie, jak będą się widzieli, a będą się widzieli, bo wróci, będzie w Polsce. Więc no, w tej chwili podróżuję jeszcze po Kanadzie, chyba jest w Ottawie. Miał się spotkać jeszcze z organizacjami jakimiś kombatanckimi. Ale niezwykły człowiek, niezwykła osobowość, tak autentycznie piękny Polak.
1: Tak, no niesamowita historia, która mu się wydarzyła, prawda, tak. Jako więzień polityczny spędził 5 lat w więzieniu i
0: tak.
1: Skazany na 8 lat
0: i całe szczęście, że to
1: pokazowym procesie to jest...
0: No właśnie, to jest cud. To jest cud, że wygląda naprawdę dobrze. Był oczywiście, towarzyszyła mu żona Oksana. No, mieli różne zadawane pytania, prawda, ciekawostki. Oksana opowiadała o tym, jak się czuła, jak to jest mieszkać z tą świadomością, że męża nie ma, że jest w więzieniu. Czy były momenty niepewności, czy się jeszcze zobaczą? Czy może różnie to mogło być, ale ona mówiła cały czas, że wierzyła w to, że będzie dobrze, że będzie wolnym człowiekiem, że Andrzej będzie wolnym człowiekiem. Także no piękne spotkanie naprawdę, także to jest tyle co, o czym mogę powiedzieć.
1: No i teraz wyrwaliśmy Panią z ważnego spotkania również.
0: A teraz było spotkanie z moją grupą, 95.
2: Do widzenia.
1: Już się skończyło, jak słyszymy.
0: Już się skończyło, tak. A z grupą spotykamy się właśnie raz w miesiącu. To było pierwsze spotkanie po wakacjach. Właściwie to drugie, bo już narodowe czytanie robiliśmy sobie w centrum Jana Pawła wcześniej. No a dzisiaj no to świętowaliśmy nasze imieniny wczorajsze, dlatego że w mojej grupie jest 3 Teresy, więc dzisiaj nam odśpiewali wszyscy 100 lat.
1: Pani Tereso, od nas najlepsze życzenia. Najlepsze życzenia.
3: My też mamy przygotowane 100 lat. Nasz chór radiowy już jest gotowy, pani Tereso. Pani jest gotowa?
0: Pan Marian też jest?
3: My czekamy cały czas na połączenie.
1: Drog Marian Jaworski. Jest w trasie.
3: Tak, mieliśmy się łączyć z Edmonton, gdzie przebywa obecnie, bo potem podróżuje do Calgary i w czwartek będzie już z powrotem tutaj u nas w Winnipegu. Ale chór radiowy daje mi znak, że jest gotowy, także dla wszystkich Teres i w szczególności dla pani, dla naszej no, takiej radiowej korespondentki z Ontario. 100 lat, słuchamy. Specjalnie dla pani.
0: Dziękuję bardzo. No, za

0: i słuchają nas za pośrednictwem internetu i w szczególności dla pani Teresy Szramek, którą mamy w tej chwili przy naszym mikrofonie. Pani Tereso, wiele się dzieje w Ontario, ale jeszcze teraz dużo rzeczy będzie się działo, dużo wydarzeń będzie się działo w najbliższej przyszłości, bo z tego co wiem, jedzie pani na zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który w tym roku odbędzie się na Wiktorii, tak? Na wyspie Wiktoria.
1: Tak. I już się cieszę, bo się będziemy widzieć.
0: Tak, będziemy się widzieć. Będzie to, to też ważny zjazd dla Polonii.
1: Już ćwierkają wróbelki polskie, że będziemy się widzieć.
0: No tak, mogę to potwierdzić. Będziemy się widzieć, będziemy też próbować połączyć się z Winnipegiem, aby zdać relacje z niedzielnych obrad. Proszę nam powiedzieć kilka słów na temat tego zjazdu.
1: Och, ten zjazd... Co ja mogę powiedzieć? W tej chwili przygotowujemy swoje sprawozdania, które będą prezentowane. Będą wybory nowego zarządu. Liczymy na to, że nasz człowiek, przedstawiciel Związku Polaków w Kanadzie, zostanie prezesem w dalszym ciągu. To jest Dominik Groszak, który jest też członkiem tej grupy, która w tej chwili ma zebranie 95. Jego rodzice są również z tej grupy, także my Dominikowi kibicujemy, daliśmy mu mandat z naszej grupy. Mamy jeden mandat, ale ja dostanę z innej grupy. No i wszystko będzie dobrze. Liczymy bardzo, że Dominik będzie prezesem. Liczymy, że wiceprezesem zostanie też nasza koleżanka z grupy. Była prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, Iwona Malinowska. Więc no, silna grupa związkowa będzie reprezentowana na zjeździe KPK. No i będzie wszystko dobrze. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda, wszystko będzie tak, jak sobie zakładamy. Najważniejsza sprawa, wiecie Państwo, to jest, żeby między nami była jedność i możemy się nie zgadzać z niektórymi sprawami, możemy się tam, prawda, no możemy czasami się spierać o to, kto ma rację, kto nie ma, ale jak są ważne sprawy, o które trzeba zabiegać, które trzeba zatwierdzić do realizacji, to trzeba to zrobić wspólnie, razem.
0: Jednym głosem
1: właśnie, bez szukania jakichś takich... Wiecie Państwo, jak to teraz w tej chwili wygląda sytuacja we władzach, które nie tylko w Polsce, ale w Kanadzie też się to zdarza. Więc liczymy, że ten zjazd będzie udany, że będzie po prostu taki, jaki oczekujemy. Nowe wyzwania, nowe...
0: Ja tylko dodam, pani Tereso, ja tylko dodam od siebie, że nie sądzę, aby była jeszcze jedna kandydatura, bo pan Dominik Groszak pełni tą funkcję bardzo dobrze. Jest osobą, która jest no, znana w szerokich kręgach, jeżeli chodzi o Polskę i Kanadę. Pani Malinowska również. No i myślę, że chyba to będzie, kto wie, czy nie będzie no tutaj... No nie chcę powiedzieć przez aklamację, bo będą wyborcy, będą głosy, tak jak pani widziała, mandaty, ale nie sądzę, żeby ktoś kandydował przeciwko.
1: Ja jestem podobnego zdania, bo naprawdę Dominik jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu.
0: Tak.
1: Przede wszystkim to jest młody człowiek, jest człowiekiem wykształconym, biegle posługującym się językiem angielskim, francuskim, po polsku mówi tak, jakby się urodził w Polsce, urodził się w Kanadzie, więc no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, no wiecie Państwo, czasami różnie bywa,
0: tak.
1: ale myślę, że jest to naprawdę człowiek, właściwy człowiek na właściwym miejscu, który powinien dalej pełnić tę funkcję, bo tę funkcję pełni dobrze.
0: Ja tylko dodam też, że z Winnipeg, z Manitoby jedzie delegacja Sokoła Winnipeg, będzie prezes Sokoła St. Boniface, będzie również prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, okręg Manitoba, Grzegorz Murzyński. Będzie również delegacja z Federacji Polek. Tutaj też z Winnipegu, także jedzie mocna grupa z Winnipegu. Chyba długo nie było takiego zjazdu, aby większość organizacji polonii tutaj z Winnipegu była reprezentowana. Ja osobiście pamiętam zjazd, chyba pani też, dosyć dawno temu, kiedy zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej miał miejsce w Montrealu. Prezes Ślisy wtedy prowadził zjazd, także to było dosyć dawno i wtedy nawet relacje mieliśmy na żywo z obrad. Myślę, że w tym roku również to się uda i zobaczymy. Czas pokaże. Pani Tereso, jeszcze chciałaby na zakończenie pani coś dodać? Bo wiem, dużo tematów żeśmy poruszyli.
1: Dużo tematów żeśmy poruszyli, ale ja dodać to właściwie chciałabym tylko powtórzyć, że serdeczne gratulacje Sokołowi i za to, że państwo tam jesteście, za to, że cały czas pracujecie ciężko, żeby was było i że przekazujecie nam niesamowitą historię z Winnipegu prosto, o życiu tamtejszej Polonii, o szkolnictwie, o organizacjach. Przecież to jest piękne, że możemy powiedzieć, słyszałem w radiu Polonia z Winnipegu, mówili o tym. Więc to jest fajne, bo cóż innego. Także ja jestem absolutnie przekonana, że Radio Polonia Winnipeg jest, było, jest i będzie.
0: Czas pokaże. Wie pani, co jeszcze jest fajnego, że mamy takich korespondentów jak pani, mamy przyjaciół, którzy są gotowi, aby wziąć udział w naszych audycjach, bo te audycje są tworzone przez nas, przez Polaków, którzy mieszkają w różnych częściach. Już nie tylko mówię o Kanadzie, ale o całym świecie. Także staramy się być tym głosem Polonii na całym świecie. Cokolwiek się dzieje w środowiskach polonijnych, jeżeli teraz ktoś nas słucha gdzieś tam z daleka, to prosimy o kontakt, bo bardzo chętnie porozmawiamy na tematy właśnie tego, co dzieje się w waszych środowiskach polonijnych.
2: Kto chce zostać korespondentem?
1: To jest najpiękniejsze. Tak.
2: Pani Tereso, dziękujemy bardzo serdecznie za wszystkie dobre słowa, za wszystkie potrzebne informacje, i za tę pracę na rzecz Polonii i to w Ontario, i tutaj w Winnipegu na antenie Radia Polonia w Winnipeg.
1: No a ja dziękuję państwu za tę współpracę, już tyle, to już trochę lat trwa.
0: Tak. I my nie mówimy do usłyszenia, mówimy do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, tak jest, i będzie na pewno wspólne zdjęcie i na pewno będzie takie samo, jak było wtedy, kiedy żeśmy się poznali.
0: Tak.
1: Pan Irek gdzieś tam na górze, my klęczące tu z przodu blondynki, także to zdjęcie cały czas jest u mnie.
0: Tak, to był 2000 chyba.
1: Znajomości z Radiem Polonia Winnipeg.
0: Tak, 2005 rok, bodajże.
1: Jejku, to my już jesteśmy tacy starzy.
2: Nie, to po prostu to tak czas dziwnie leci w tę stronę.
1: To tylko czas tak leci, tak.
0: Pani Tereso, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie i mówimy do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję ślicznie, dziękuję.
2: Pani Teresa Szalamek, prezes Związku Polaków w Kanadzie, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, osoba wszechstronna, zaangażowana, korespondent Radia Polonia Winnipeg w Ontario. Dziękujemy.

0: niestety nasza audycja dobiega już końca. Tak, mam jeszcze kilka informacji, zanim się rozstaniemy, prawda?
1: Bardzo serdecznie chcemy zaprosić wszystkich Państwa na koncert po wileńsku na wesoło. Koncert będzie już w tym miesiącu, 31 października w Sokole Winnipeg. O 7 wieczorem piosenki i wileńskie, i tradycyjne wileńskie żarty, wileńskie powiedzonka, gościńce wileńskie i bar otwarty. Tak, no, po wileńsku na wesoło serdecznie zapraszamy. Tutaj do Winnipegu przybędzie wileński muzyk, akordeonista, solista Ryszard Bryżes i my tutaj po wileńsku damy czadu.
0: A powiedziałaś my, dlatego że ty też będziesz na scenie.
1: No, muszę,
0: też.
1: No, chcę. CKJS 92.7 FM
2: and HD1 Winnipeg, an Evanoff communication station. Join us next on CKJS as we present the St. Andrew Bobola Parish Mass.
3: Drodzy bracia i siostry, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym dobroczyńcom, którzy wsparli radiową transmisję mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu, a mianowicie dziękujemy Kongresowi Polonii Kanadyjskiej, Okręgu Manitoba, Polskiemu Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół Winnipeg, Polskiemu Towarzystwu Sokół St. Boniface, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów Koło 13, Towarzystwu Jana Kantego, Federacji Polek w Kanadzie Ogniwo nr 7, Stowarzyszeniu Polskich Biznesów i Profesjonalistów, Bractwu Świętego Ducha, Panu Józefowi Gubała, właścicielowi firmy Paul Construction, Państwu Andrzejowi i Kazimierze Gajdamowiczom, właścicielom sklepu meblowego Lord Selkirk Furniture, Panu Zbigniewowi Ościakowi, właścicielowi firmy Jamno Construction, Panu Janowi Leszczyńskiemu, właścicielowi sklepu mięsnego M&S Meat Market oraz Panu Czesławowi Szurlej, właścicielowi sklepu jubilerskiego Golden Hand Jewelry. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o dalsze wsparcie radiowej mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu. Każdy, kto chciałby wesprzeć radiową transmisję mszy świętej, może to uczynić, wysyłając swoją ofiarę na parafię świętego Andrzeja Boboli z dopiskiem na mszę świętą radiową.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. Gromadzimy się przy ołtarzu, gdzie Chrystus zaprasza nas na ucztę miłości. Bóg przygotował dla nas obfite dobra, jak uczta opisana przez proroka Izajasza w przypowieści Jezusa o Królestwie Królewskim weselu. Witam serdecznie w ten weekend, jak to mówią, święta dziękczynienia wszystkich tych, którzy modlą się z nami za pośrednictwem radia. Tworzymy jedną wspólnotę, jedną rodzinę wdzięczną Panu Bogu za Jego błogosławieństwa. W czasie tej mszy świętej w sposób szczególny modlę się za Mariana Widłę, zamówione przez panią Barbarę Cyzman, i 6 miesięcy od odejścia z tego świata Grażyny Stelmach. O modlitwę prosi mąż. Pełni ufności w miłosierdzie Boże, przeprośmy za nasze grzechy, abyśmy z czystymi sercami przystąpili do sprawowania świętej liturgii. Panie Jezu, który przyszedłeś, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który wzywasz grzeszników do nawrócenia, zmiłuj się nad nami. Panie Chryste, który nieustannie wstawiasz się za nami u Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody, raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu, oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem też skorzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony i być sytym i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój, według swego bogactwa, zaspokoi wasze pragnienia w Jezusie Chrystusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołać na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tłuste zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król odniósł się gniewem, posłał swoje wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on nie miał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie. To bracia i siostry, piękne słowo przychodzi nie dlatego, że świętujemy Dzień Dziękczynienia, bo to słowo przychodzi do całego Kościoła. Chociaż na dobry grunt trafia w tym tygodniu u nas. Bo i pewnie wy przygotowujecie, chociaż niektórzy już tego indyka zdołali spałaszować, ale przygotowujecie jakąś tam ucztę dla waszych najbliższych, czy też sami zostaliście zaproszeni. A na początku Chrystus zaprasza nas na ucztę. I o tym jest pierwsze czytanie, które się wypełniło w Chrystusie, proroctwo, i wypełnia się na naszych oczach. Bo o jakiej uczcie Bóg mówi, o jakiej górze? Oczywiście mówi o ofierze swojego Syna na tej górze, na górze Golgocie. Bóg ofiarował, wypełnił, i oczywiście w Wieczerniku, i to się aktualizuje, nie powtarza, tylko aktualizuje tutaj. Ucztę tłustego mięsa, z wybornych win, z tego, co najlepsze. I tym jest Eucharystia. Uczta dziękczynienia. Eucharyston z greckiego, Eucharystia, znaczy dziękczynienie. Przychodzimy, żeby dziękować. Nie raz do roku, bo tyle dostajemy błogosławieństwa od Boga każdego dnia, że czujemy wdzięczność w każdą niedzielę przyjścia i dziękowania za ten pokarm, najlepszy pokarm. Bo oczywiście może coś być smaczne, ale nas nie nasycić, nie? Jak to bywa, mieć takie puste kalorie. Jest ten pokarm, który nas nasyca, mówimy pokarm dający życie wieczne. Żaden inny nie zapewni nam życia wiecznego. Chrystus mówi, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Dlatego ta uczta jest tak ważna. On zedrze na tej górze, że zasłonę zapuszczoną na wszystkie narody. W świątyni pańskiej, świątyni jerozolimskiej, przed miejscem świętym świętych była kotara. Jak pamiętacie, gdy Chrystus umarł, ona się rozdarła z góry na dół. To była taka kotara oddzielająca to miejsce od wszystkiego i wszystkich. Arcykapłan mógł wejść raz do roku w Jom Kippur. I zedrze on na tej górze zasłonę. Od tej chwili każdy ma dostęp do Boga. Każdy może się do Niego zbliżyć. Na zawsze zniszczy śmierć. Święty Paweł mówi o śmierci. Gdzie jest Twoje zwycięstwo? Gdzie jest Twój oścień? I mówi, Chrystus zwyciężył, Chrystus pochłonął śmierć na zawsze. I zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi. Co nas hańbi? Hańbi nas grzech. Jedyna hańba. I przed każdą komunią, przed każdą ucztą mówimy, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Who takes away the sins of the world. Który zabiera, który anuluje grzech świata. Zdejmuje z nas hańbę grzechu, byśmy byli dziećmi Bożymi. Oto nasz Bóg. Oto nasz Bóg. Takiego Boga wierzymy, takiego Boga wyznajemy. I dzięki temu Bogu też święty Paweł mówi, umie cierpieć biedę, umie i obfitować. Mówi, bo co? Bo Bóg według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie każdą waszą potrzebę. Ani ubóstwo, ani bogactwo naszych potrzeb nie zaspokoją, bo będziemy mieć zawsze większe lub inne. Ale Bóg zaspokoi pragnienie naszego serca. Nie naszego ciała, nie naszych fantazji, ale najgłębsze pragnienie naszego serca. Niezależnie od tego, co jest wokół nas. I uczta. Kto przyszedł, przyszedł, kto nie przyszedł, nie przyszedł. Zignorowali Pana. Oczywiście jest to odniesienie do Izraela, ale zaproście wszystkich z ulic, z rozstajnych dróg i przymuście, można powiedzieć, w innej Ewangelii. Sprowadzili wszystkich, których napotkali. Złych i dobrych. Złych i dobrych. Królestwo Boże, do Królestwa Bożego nie są zaproszeni tylko dobrzy. Do Kościoła nie są zaproszeni tylko dobrzy. A taki, a chodzi do Kościoła. No i co z tego? Takie stwierdzenie nie powinno nigdy być w ustach chrześcijanina. Źli i dobrzy zostali zaproszeni. Musimy sobie to mocno wbić w głowę. Po to, żeby dać szansę jednym i drugim. Na końcu się okaże. Na końcu się okaże. A nie na początku. Bo czasami na końcu ci najgorsi okazują się najlepsi. Najlepsi. Król się przypatrzył i mówi: jakżeś tu, przyjacielu, wszedł, nie mając stroju weselnego? Jakżeś tu wszedł, nie mając stroju weselnego? Nikt z nich na początku nie miał stroju weselnego. Nikt. Bo przyszli z ulicy, przyszli z rozstajnych dróg. Brudni, nieprzygotowani, tacy przyszli. Ale przed wejściem dostali, każdy z nich dostał szatę weselną. Każdy z nich. Ale ten jeden mówi: po co? Po co? I na koniec oniemiał. Nie miał nic do powiedzenia, nie miał nic na swoje usprawiedliwienie. Wszyscy, jak tu jesteśmy, otrzymaliśmy szatę weselną. Na Chrzcie Świętym symbolem była biała szata. Przyjmij białą szatę, znak twojej godności, i noś ją nieskalaną na dzień pański. Każdy z nas dostał. każdy z nas dostał łaskę Chrystusa. Chrystusa samego, święty Paweł mówi, siebie samych badajcie. Siebie samych badajcie, skrutujcie. Czy macie ducha Jezusa Chrystusa, chyba żeście odrzuceni. I to jest nasza troska przez całe nasze życie. Jak nasza szata, co z naszą szatą, czyli co z duchem, którego otrzymaliśmy? Co z łaską chrztu? Czasem się pobrudzi, czasem się zniszczy, czasem się podrze. Normalne, normalne, ale jest, ale jest. On się nie pyta, jak wygląda ten król. Tylko mówi, gdzie ją w ogóle masz? Gdzie ją w ogóle masz? I to jest pytanie do każdego z nas. Co robię z łaską chrztu, z tą białą szatą? To jest wezwanie do nas, do takiego sprawdzenia. Do takiego sprawdzenia, czy mam ją, żeby później na końcu się nie okazało, że właściwie nie mam nic na usprawiedliwienie. Odwagi, bracia i siostry, słowo piękne, mocne, ale Pan nas przygotowuje na tę ucztę, na którą już jesteśmy zaproszeni, już uczestniczymy. Mówi się, że Eucharystia jest przedsmakiem uczty niebieskiej, przedsmakiem, a kiedyś będziemy uczestniczyć w wieczności, w tej uczcie, w wieczności. I to jest wielka radość dla nas, że zostaliśmy zaproszeni, będąc, nie wiem, czy dobrym, czy złym, każdy z nas jest inny, a jednak zaproszenie zostało nam wysłane i w jakimś mniejszym czy większym stopniu odpowiedzieliśmy, jesteśmy w Królestwie Niebieskim, ale żebyśmy też z Niego nie zrezygnowali przez jakieś nasze głupie decyzje. Amen. Wierzę w jednego Boga. Do Boga, który jest Ojcem wszystkich ludzi i pragnie jedności wśród swoich dzieci, z ufnością znieśmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby przez swoją misję łączył ludzi różnych narodów, kultur i języków w jednej wierze i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, zwłaszcza o szczęśliwą operację dla niego i szybki powrót do zdrowia, aby służył Kościołowi, za biskupów i prezbiterów, aby byli dla świata świadkami jedności i pokoju oraz prowadzili wiernych drogą Ewangelii. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Za narody skłócone przez wojny i konflikty, aby znalazły drogę do pojednania i pokoju opartego na wzajemnym szacunku i przebaczeniu. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
0: Za naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza Marianę Nawidłę i Grażynę Stelmach, aby osiągnęli pełnię życia w niebieskiej Ojczyźnie, gdzie wszyscy staną się jednością w Bogu. Ciebie prosimy. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przez swoje słowa i czyny budowali świat bardziej sprawiedliwy, otwarty i pełen miłości Bożej. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Wszechmogący Boże, który jesteś miłością, wysłuchaj naszych próśb i daj nam siłę, abyśmy każdego dnia byli świadkami jedności w różnorodności przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę żył Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z Tobą, a żeby się chwała z swojego imienia, a także
0: nasz. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia, chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

0: za prawdę święte jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. No to wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Albertem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zostali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz.

0: Daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażmy sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien,
1: abyś przyszedł do mnie,
0: ale powiedz tylko słowo,
1: a będzie zrobione życzenie.
0: Chciał Chrystusem.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś nam udzielił, dał udział w Twoim boskim życiu przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Ogłoszenie
1: pasterskie.
0: Więc jest kilka ogłoszeń. Pierwsze, we środę nie ma mszy świętej, ponieważ po południu dzisiaj lecę do Montrealu na spotkanie, wrócę dopiero we środę wieczorem. A w piątek też nie będzie mszy świętej po polsku, ponieważ jest uroczysta msza święta w mojej poprzedniej parafii świętego Gerarda, patronalna, odpustowa i 300. rocznica świętego Gerarda, dlatego jest msza święta uroczysta z biskupem, no i też wypadało, żebym był. W następną niedzielę, 18 o godzinie 13, odbędzie się spotkanie w sali parafialnej online z Piotrem Grochmalskim, wchodzącym w skład Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie. To następna niedziela. Następną niedzielę też o godzinie 10 jest spotkanie dla tych, którzy chcą przystąpić do pierwszej komunii, a w kolejną niedzielę o 10 do bierzmowania. Jeżeli chodzi o wizytę na cmentarzach, procesję na cmentarzach, to 25 chyba, to jest niedziela, tak? Czy 24? To będzie na
2: cmentarzu
0: Glenlawn o 12:30. A 1 listopada o 12:30, czyli po mszy polskiej, tutaj na San Bonifas. Troszkę też zmieniamy, jeżeli chodzi o wypominki. Macie z tyłu kartki, bo takie to było trzaskanie z karabinu maszynowego, trochę wydawało mi się, że odbierało się jakąś pewną godność tym zmarłym, jak tak nie? Więc sobie zaznaczycie dni, kiedy chcecie, żeby zmarli zostali wyczytani, odprawiony różaniec, msze święte. Od 1 do 9 będą za nich. Weźmiesz kartkę po angielsku, to będzie przed mszą angielską, a po polsku przed mszą polską, jeżeli chodzi o te. To takie ogłoszenia. Ogłoszenie jeszcze odnośnie mszy radiowej, bo tak zauważyłem, przynajmniej od czasu mojego wyjazdu, chyba żadna ofiara na mszę radiową nie wpłynęła, a to kosztuje. Nie mówię tutaj tylko do parafian, którzy w jakiś sposób powinni uczestniczyć, ale zwłaszcza do tych, którzy nas słuchają. To nie jest tak, że ten obowiązek ma spocząć na parafii. Słuchasz, oglądasz CNN albo coś innego, płacisz abonament, nie? Więc wydaje mi się, poprosić o ofiarę, to nic strasznego. To głównie do tych, którzy nas słuchają, bo mówię, od lipca chyba, jak wyjechałem w lipcu, złotówka nie wpadła, a koszty są spore. I ta pula bardzo szybko się kurczy. Inne ogłoszenia znajdziecie w biuletynie parafialnym. Ja ze swej strony życzę Wam dobrego święta dziękczynienia. Pamiętajcie, że nie jest najważniejsze to, co jest na stole, tylko to, co siedzi w koło stołu. To jest największy dar, największy powód do tego, żeby być wdzięcznym Panu Bogu. To jest drugi człowiek. Nie starajcie się nikogo zmienić, nawrócić, przekabacić, cokolwiek. Ciesz się obecnością drugiego człowieka. A wszystkie głupie sprawy, nawet religijne czy polityczne, zostaw na wycieraczce przed domem. Okej? To jest taka sprawa. Rocznica Sokoła 22 jest zapisana, listopada 98. To tak, żebym nie zapomniał. I oczywiście Sabina jeszcze chce dać ogłoszenie o czymś tam ważnym, tak?
2: Bardzo serdecznie chcę zaprosić wszystkich na koncert polskiego muzyka z Wilna. Wilno, jak wiecie, to nasze polskie kresy, chociaż teraz to stolica Litwy, to jest miasto Ostrobramskiej Matki Boskiej, no i takiej swojskiej bardzo nuty. Do Winnipegu prosto z Wilna przybędzie znakomity muzyk, akordeonista Ryszard Bryżys. Będzie to jedyny koncert, będzie po wileńsku, na wesoło. Koncert będzie w Sokole Winnipeg przy 717 Manitoba i będzie on 31 października o 7 wieczorem. Bilety są po $30. Ja mam przy sobie, teraz są w polskich sklepach, w Sokole, w Radiu Polonia. No i to będzie taka okazja, żeby spotkać się, pośmiać się, poweselić się, podziwiać, no i wesprzeć naszą polską kulturę na wschodnich kresach. Zapraszam z całego serca. Kochaninkie, przychodźcie, nie pożalujcie. Dziękuję.
0: Bardzo dobrze. No. Nic dodać, nic ująć. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale, wspomagaj nas w walce.
1: A przeciw Jego Duchowi
0: jeszcze jedno ogłoszenie zapomniałem, czyli pamiętajcie o papieżu w waszej modlitwie, że tam jakiś guzek ma na płucu, będę mu w przyszłym tygodniu czy w nadchodzącym tygodniu usuwać. A jak również o pani Zofię Świtale, która wydaje mi się toczy ostatnią taką walkę. Nie wiadomo, co tam Pan Bóg zadecyduje, ale też pamiętajcie o niej w waszych modlitwach.

0: Drodzy bracia i siostry, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym dobroczyńcom, którzy wsparli radiową transmisję mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu. A mianowicie dziękujemy Kongresowi Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoba, Polskiemu Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół Winnipeg, Polskiemu Towarzystwu Sokół St. Boniface, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów Koło 13, Towarzystwu Jana Kantego, Federacji Polek w Kanadzie Ogniwo nr 7, Stowarzyszeniu Polskich Biznesów i Profesjonalistów, Bractwu Świętego Ducha, Panu Józefowi Gubała, właścicielowi firmy Paul Construction, Państwu Andrzejowi i Kazimierze Gajdamowiczom, właścicielom sklepu meblowego Lord Selkirk Furniture, Panu Zbigniewowi Ościakowi, właścicielowi firmy Jamno Construction, Panu Janowi Leszczyńskiemu, właścicielowi sklepu mięsnego M&S Meat Market oraz Panu Czesławowi Szurlej, właścicielowi sklepu jubilerskiego Golden Hand Jewelry. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o dalsze wsparcie radiowej mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu. Każdy, kto chciałby wesprzeć radiową transmisję mszy świętej, może to uczynić, wysyłając swoją ofiarę na parafię świętego Andrzeja Boboli z dopiskiem na mszę świętą radiową.
1: You've been listening to the St. Andrew Bobola Parish Mass, heard each Sunday at this same time on CKJS. Please join us again next Sunday.
2: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.